0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: What's going on?

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
3: Dzisiaj w programie będzie relacja z nocnej jazdy ratowników w Jedliczu. Na początek jednak relacja z wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama, które odbyło się w Besku.
4: Za nami kolejna edycja kultowego wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama, która w tym roku odbyła się pod hasłem Nowe Brzmienie. W programie wydarzenia zobaczyliśmy m.in. zespoły mażoretkowe, w tym utytułowane lokalne mażoretki Sunshine Besko. O szczegółach mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
5: Taki był nasz zamysł, taki zamiar, żeby ta impreza miała charakter trochę szerszy niż tylko gminny. I to do tej pory się sprawdzało, sporo tych zespołów mażoretkowych przyjeżdżało do nas z szerszego obszaru, można powiedzieć Podkarpacia, ale też spoza. No, tegoroczny festiwal ma troszkę inną formułę, to jest nowe otwarcie, jak to zostało w plakatach i w zaproszeniach ujęte. W tym roku bardziej stawiamy nasz tutaj lokalny dorobek, lokalnych wykonawców, zarówno śpiewających, tańczących, jak też w inny sposób wyrażających swoje artystyczne umiejętności, zdobyte na co dzień tutaj właśnie w Domu Kultury w Besku. Ja myślę, że przede wszystkim tą tradycją samego zespołu mażoretkowego, bo chyba tutaj nie skłamię, jeśli powiem, że byliśmy jedną z pierwszych gmin i jedną z pierwszych miejscowości, gdzie no, na takim poziomie, prawda, powołaliśmy zespoły mażoretek, bo jest ich sporo w zależności od wieku, od umiejętności dziewczyn, a to przede wszystkim w dużej mierze zasługa właśnie choreografów, instruktorów, a głównie tutaj to prawda Adama Robla, który tak naprawdę daje swoje serce w całości tutaj w pracę z naszymi dziewczynami, co też no, przynosi no, wspaniałe efekty. No, trudno by było nawet dzisiaj wymieniać ilość laurów, jakie nasze dziewczyny zdobyły w różnego rodzaju występach, konkursach, zarówno na terenie kraju, jak też na arenie międzynarodowej i myślę, że jesteśmy dumni z tego, że no, z takich małych miejscowości dziewczyny potrafią, nie tylko dziewczyny, ale że nasza młodzież potrafi osiągać tak wspaniałe wyniki i tak wspaniale prezentuje się na arenie międzynarodowej.
4: Mówi Adam Robel, instruktor tańca mażoretek Sunshine Besko i Rymanowskiej Orkiestry Dętej.
6: Fenomen mażoretek Sunshine Besko jest taki, że odkąd tutaj trenuje grupa, jest już 14 rok, my cały czas mamy bardzo dużo dziewczyn, mamy grupy po 20, po 30 osób i tak porównując z innymi miejscowościami, wiem, że to nie jest takie proste uzbierać taką ilość osób i jakby to jest nasza taka duża siła. Dodatkowo ciężka praca moja, instruktorów, dziewczyn, wsparcie gminy, wsparcie Domu Kultury, to wszystko jakby się zbiera w jedną całość. Rodzice są zaangażowani i cegiełka każdego z osobna sprawia, że po tym my rośniemy i przekładamy to na wyniki, na dalsze sukcesy.
4: Jakie układy zostaną zaprezentowane na scenie? No, trzeba przyznać, że dziewczyny mają na swoim koncie bardzo dużo osiągnięć.
6: Tak, na scenie zaprezentowane będą układy, które my przygotowaliśmy na ten sezon. Będzie też kilka układów z poprzednich lat, takie perełki. Oraz będą choreografie z Rymanowską Orkiestrą Dętą. Oni będą grać nam muzykę na żywo, a my będziemy prezentować nasze choreografie. Orkiestra też będzie mieć jedną choreografię. Mamy tych choreografii wspólnych więcej, natomiast miejsce nas troszkę ogranicza. Jest mała scena, nie możemy tu zaprezentować naszych pełnych umiejętności. No ale my pokażemy też nasze choreografie, które w tym roku wygrały Mistrzostwa Polski, więc będzie na pewno co zobaczyć.
4: A jak wyglądały przygotowania przed wydarzeniem?
6: No to przygotowania standardowo. My mamy przez 14 lat już wyrobione pewne schematy. Zima to jest okres, gdzie my tworzymy choreografię. Luty, kwiecień to jest czas, gdzie wszystko szlifujemy. No i teraz już przygotowania, to jest proces taki, trzeba przygotować imprezę pod kątem artystycznym, pod kątem technicznym, scena, nagłośnienie, plakaty, konferencjerka. To nie jest tylko tak, że my przyjeżdżamy i tworzymy imprezę. Cały zespół Domu Kultury angażuje się w to, żeby ta impreza wyglądała jak najlepiej.
4: Mówi Aneta Szołankiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Besku.
2: Wstawiamy na nowe brzmienie naszej Agamy. Będziemy pokazywać nie tylko to, co tańczy, nie tylko tych, którzy tańczą, nie tylko tych, którzy grają na przeróżnych instrumentach, ale pokażemy też nasze dzieciaki z pozostałych zajęć, bo dzisiaj też po raz pierwszy na takiej dużej scenie pojawią się nasze dzieciaki z zajęć wokalno-instrumentalnych, pojawią się dzieciaki z nowo powstałej w tym roku grupy Showdance oraz nasza kilkuletnia już grupa baletowa, dlatego myślę, że takie brzmienie, jakie nadamy w tym roku, na pewno pokaże nowe światło na to, czym jest GOG, co może GOG i czym jest pasja wielu młodych ludzi.
4: A co kryje się pod hasłem Czas na Brass?
2: Czas na Brass, czyli praca dyplomowa naszych wychowanek, instruktorek obecnych, Kamili Zych i Pauliny Wojton. Dziewczyny przygotowywały swoją pracę w Policjalnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Pierwsza odsłona odbyła się w RCKP jeszcze w kwietniu, tuż po świętach, a teraz zaprosiliśmy tutaj ludzi lokalnie, naszych mieszkańców, którzy nie mogli dotrzeć wtedy do RCKP. Jest to, co się kryje pod nazwą Czas na Brass. To fantastyczny pokaz utalentowanej młodzieży, zarówno z Ośrodka Kultury Mażoretki Sunshine właśnie oraz Rymanowskiej Orkiestry Dentaj połączyli swoje siły. Pokazują się na świecie, pokażą się też tutaj u nas. Pokażą to, na co je stać.
4: A jak do wydarzenia przygotowały się zespoły mażoretkowe? Posłuchajcie sami.
7: No to trenujemy około 8 lat. Jesteśmy mażoretki Sunshine Besko i myślę, że najtrudniejsze z układów jest synchronizacja.
8: Trenujemy około 8 lat, 7. Jesteśmy mażoretkami Sunshine Besko. Myślę, że właśnie najtrudniejszym jest synchronizacja, żeby dużo rzeczy wyszło w tym samym czasie na liczenie. I w sumie to chyba tyle.
9: Dobrze, ja trenuję w zespole mażoretki Sunshine Besko już od 8-9 lat, więc dosyć sporo. Najtrudniejsze w przygotowaniach do takich występów myślę, że są te treningi już przed samymi występami właśnie, gdzie trzeba tak wszystko na ostatni guzik dopiąć, wszystko zsynchronizować, żeby wszyscy robili wszystko równo. Zaprezentujemy musztrę paradną, między innymi z orkiestrą rymanowską oraz nasze układy, które również prezentowałyśmy na jakichś festiwalach czy też mistrzostwach. Są to też takie układy, które zdobyły liczne tytuły mistrzowskie. Zaprezentuję też na przykład, ja będę tańczyła solówkę, duety też będą, mini-formacje, czyli tak dosyć różnorodnie.
10: Ja również należę do zespołu Sunshine Besko. Chodzę już na treningi 6 lat i dzisiaj zaprezentujemy musztrę paradną razem z orkiestrą, układy, będą również solówki. Najtrudniejsze jest właśnie zsynchronizowanie tego wszystkiego, zatańczenie równo, ładnie, energicznie, żeby był taki naprawdę szok dla widza, żeby to naprawdę było pokazane niesamowicie i bardzo autentycznie.
3: A dzisiaj gościem poranka jest ksiądz Dominik Długosz, organizator koncertu Rozpaleni Duchem. Koncert pod tym tytułem odbędzie się w Brzozowie w najbliższą sobotę. Proszę księdza, my wrócimy jeszcze do takiego samego koncertu, który już w Sanoku za nami. Jak by go ksiądz podsumował?
11: Przede wszystkim oczywiście koncert w Sanoku bardzo nas umocnił, nie ukrywam, bo taka liczba osób na scenie, i chórzyści, i orkiestra, i Paweł, który tym wszystkim dyrygował, bardzo pomogła we wzroście tak naprawdę każdego człowieka i wzrasta i kultura, i nasza religia, i nasz rozwój muzyczny też się dokonuje, więc to bardzo cieszy. A cieszy przede wszystkim jeszcze coś innego, mianowicie liczba publiczności. To, jak wielu ludzi przyszło i rzeczywiście spełniliśmy w pewien sposób też trochę ten nasz cel, żeby to robić dla dzieciaków, nie zabrakło dzieciaków, żeby robić to też dla młodzieży i młodzież również dopisała. No i oczywiście całe rodziny, więc i dorośli, którzy przyszli i modlili się z nami, bawili się też naszymi piosenkami, więc ten czas spędzony na rynku w Sanoku był taki niesamowicie też bogaty i wrażenia takie i artystyczne, i muzyczne, no ale też i duchowe.
3: A co uczestnicy mogą wynieść z uczestnictwa w tym wydarzeniu, oprócz takich względów estetycznych?
11: Tak, przede wszystkim to, co zawsze pielęgnujemy, to modlitwa do Ducha Świętego, prawda? Modlimy się o tą mądrość, o te liczne dary Ducha Świętego. Mamy 7 darów Ducha Świętego: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, ale też mamy dużo różnych innych, którymi Duch Święty nas obdarowuje, więc modlimy się o te potrzebne łaski. Myślę, że Polska ich potrzebuje cały czas, więc modlimy się i za zarządzących, modlimy się za lokalne władze, modlimy się za lokalne społeczeństwo, więc idźmy jeszcze dalej, modlimy się o to, żeby w rodzinach się dobrze układało, żeby dzieciaki i młodzież się dobrze rozwijali, więc oddajemy to Duchowi Świętemu, oddajemy to Panu Bogu. Myślę, że to jest też taka trochę, można by powiedzieć, nowoczesna forma modlitwy, bo mówimy, uwielbiamy Pana Boga. No jak? Właśnie w tej muzyce, właśnie w tym śpiewie. Treści są bardzo religijne, treści są takie właśnie bardzo Boże i te piosenki, myślę, że ruszają serce potem, jak się staje na scenie, jak się tą modlitwę prowadzi. Widzimy na przykład ludzi, którzy zamykają oczy, którzy podnoszą ręce do góry, którzy są z nami, właśnie wchodzą w tą modlitwę i na pewno gdzieś tam w sercu sobie też przeżywają jakieś swoje historie życia, swoje może czasami nawet i trudności, a może czasami jakieś piękne, dobre rzeczy i oddają je Panu Bogu, więc to jest głównie taki motyw ten duchowy nasz, na który zwracamy uwagę.
12: Tak, jak ksiądz wspominał, na scenie pojawiły się dzieci. Jak praca z dziećmi wygląda właśnie pod kątem przygotowania do koncertu? Czy ona się różni od przygotowania osób dorosłych?
11: Tak, rzeczywiście, troszeczkę się różni. Dzieci mają o wiele mniejszy repertuar, bo śpiewały tylko 2 pioseneczki, ale zawsze wybieramy tak repertuar dla dzieci, żeby to był radosny repertuar. I rzeczywiście tak było w tym roku. Również dzieci miały dużo tych spotkań, bo się przygotowywały, żeby rozczytać sobie te swoje utwory. Dzieliliśmy też ich na solówki, kto solówkę śpiewa, kiedy. Właśnie teraz jedziemy do Brzozowa, więc trochę dzieciaki się pozamieniały. W Sanoku śpiewał ktoś inny, w Brzozowie będzie solówkę śpiewał ktoś inny. Chcemy tak wszystkich po części docenić. A chór miał o wiele więcej trudności, no bo wiadomo, rozczytać utwory, 22 utwory na głosy, to jest już trochę większa praca, większa sztuka, a dzieciaki miały 2 utwory, więc to troszeczkę prostsze było dla nich.
12: To teraz przejdźmy do Brzozowa. Co nas czeka w najbliższą sobotę?
11: No i rzeczywiście wybieramy się do Brzozowa. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo troszeczkę pada, ale rzeczywiście powtarzamy podobny repertuar. Troszeczkę będzie go pewnie mniej, troszeczkę będzie inny, ale głównie trzymamy się również tych utworów, które są i duchowe, więc troszeczkę takiej spokojniejszej muzyki, troszeczkę takiej bardziej pełnej refleksji, ale też takiej, która porywa do zabawy, do poklaskania, do podniesienia rąk, do potańczenia, więc będą i te utwory, które są skoczne i zabawne. Nie ukrywam, że jeżeli tylko właśnie znowu powtórzę, jak pogoda dopisze, to chcemy również mieć te motywy ewangelizacyjne, które były w rynku na Sanoku, nie tylko na scenie, ale jak ktoś był w Sanoku, to wie, że oferowaliśmy dużo różnych takich gadżetowych, można powiedzieć, motywów, gdzie można też było się opowiedzieć za Panem Bogiem, za wiarą i się ubogacić tym po prostu.
12: Więc nie zostaje nam nic innego, jak teraz zaprosić na koncert.
11: Tak, serdecznie zapraszam tym razem do Brzozowa. Tak, przeniesiemy się z Sanoka do Brzozowa, do amfiteatru właśnie, który to koncert nasz będzie właśnie w sobotę, w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Również zapewniamy takie wrażenie jak w Sanoku, więc jeżeli ktoś tylko będzie mógł, nie dotarł z okolic brzozowskich, a ma Boże bliżej, to serdecznie zapraszamy do Brzozowa na koncert o godzinie 17:00 w sobotę, rozpaleni duchem.
12: My na koncert oczywiście zapraszamy również, będziemy relacjonować to wydarzenie, a ja dziękuję za rozmowę. Ksiądz Dominik Długosz, organizator koncertu Rozpaleni Duchem, był dzisiaj gościem. Całość rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie, mówił Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
13: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Chcemy wspólnie reprezentować interesy wszystkich podmiotów, nie tylko tych zrzeszonych, ale również tych, które potrzebują jakiegokolwiek wsparcia, czy wsparcia doradczego, czy wsparcia pomocowego, a także chcemy uczestniczyć właśnie w tych działaniach później już zarówno rzeczniczych, jak i też brać udział czynny jako ważny głos dla może tworzenia w przyszłości także i opiniowania różnych zmian prawnych na tym poziomie samorządowym, ale później może i również wyżej. Przede wszystkim chcemy, aby federacja działała i współpracowała faktycznie poprzez realizowanie wspólnych wydarzeń, właśnie poprzez promowanie wzajemne swoich autonomicznych projektów, które każdy z podmiotów członkowskich realizuje we własnym zakresie, ale także w planie mamy organizowanie wspólnych wydarzeń, aby wykorzystać jeszcze bardziej różnorodność i potencjał każdego z podmiotów.
12: Mówi Dorota Prokopska-Oleniacz, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak z Brzozowa.
14: Działamy od 2002 roku, głównie w obszarze wsparcia dzieci, rodzin z mniejszymi szansami. Na początku była to pomoc finansowa głównie i pomoc rzeczowa, ale tak w zasadzie od około 10 lat realizujemy już taką działalność edukacyjną, warsztatową dla dzieci i młodzieży i od tego czasu zrealizowaliśmy w zasadzie ponad 80 projektów z różnego rodzaju dotacji i środków. Ostatnie lata to były głównie projekty wymian młodzieżowych Erasmus+ i projektów takich inicjatyw społecznych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach naszej działalności mamy takie trzy główne programy, takie flagowe czy najważniejsze. To jest Akademia Kreatywnego Rozwoju dla Dzieci, gdzie realizujemy różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, profilaktyczne, edukacyjne, poprzez właśnie różne formy artystyczne, formy kulturalne, edukacyjne i inne też. I grupy młodzieżowe, grupa młodzieżowa Tensing, która wywodzi się z Międzynarodowej Organizacji YMCA. Tutaj organizujemy na przestrzeni międzynarodowej z partnerami głównie z Czech różnego rodzaju wydarzenia. Po raz drugi w tym roku będzie u nas w Brzozowie właśnie Festiwal Tensing. To jest obszar dla młodzieży, która kocha muzykę, kocha wolontariat, teatr, lubi się dzielić swoimi pasjami. A druga grupa to program EduMars, to jest przestrzeń dla pasjonatów astronomii, programowania i robotyki. Tutaj też młodzież wnosi swoje pomysły i własne projekty do tworzenia, konstruowania robotów, mini satelity i na przykład łazik marsjański powstał. Poza tym w obszarze takiej pomocy społecznej realizujemy fundusz stypendialny dla młodzieży z mniejszymi szansami, też prowadzimy subkonto od 2004 roku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia też dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie teraz właśnie kontynuacją tych grup jest trening umiejętności społecznych dla właśnie młodzieży z autyzmem. Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie i wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami, ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej, wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
12: Mówi Danuta Zarzyka, prezes Fundacji Teatralny Uniwersytet Latynoamerykański.
15: Fundacja działa, ma siedzibę w Temeszowie w powiecie brzozowskim. Jesteśmy kontynuatorem działań Stowarzyszenia Artystycznego Gościniec Południa, który wcześniej 5 lat działał na tym samym obszarze. Działamy w formie prawie przedsiębiorstwa społecznego. Oferujemy usługi, produkty artystyczne i kulturalne, koncerty, sztuki teatralne, warsztaty artystyczne. Także działamy również w strefie aktywizowania osób uzdolnionych artystycznie. Temeszowie prowadzimy cykliczne działania, takie jak Międzynarodowy Festiwal Kultur, Letnia Gościna Artystyczna, gdzie staramy się co roku, by przyjeżdżały grupy artystyczne z różnych krajów, artyści, którzy zazwyczaj jeżdżą po dużych miastach, przedstawiają się na dużych festiwalach, a my staramy się właśnie tworzyć taką niszę artystyczną u nas, zapełniać troszkę tą przestrzeń w małych wsiach, w małej tej przestrzeni naszej sąsiedzkiej. Do federacji wnosimy z jednej strony, no, jeżeli możemy służyć naszym doświadczeniem w poszukiwaniu grantów, w realizacji niektórych działań na małą skalę, z drugiej strony wnosimy również nasz język hiszpański, ponieważ fundacja również prowadzi lekcje języka hiszpańskiego poprzez kulturę, spotkania z kulturą latynoamerykańską, więc jeżeli będą jakieś granty, czy będzie konieczność, żeby coś przetłumaczyć na hiszpański, czy jakąś współpracę międzynarodową, no to my służymy też tłumaczenia.
12: Mówi ksiądz Dominik Długoszy z Fundacji Rozpaleni Duchem.
16: Celem naszego stowarzyszenia jest rozwój wartości chrześcijańskich, patriotycznych też wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, więc głównie kładziemy nacisk na takie wydarzenia, które są pokoleniowe i czynimy to przez zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia kulturowe, artystyczne, muzyczne. Wiele takich wydarzeń od 4 lat udało się zorganizować. Była to dziewczynka ze zapałkami w okolicach Bożego Narodzenia. Na 11 listopada zorganizowaliśmy koncert polskiej muzyki, gdzie śpiewaliśmy utwory polskich znanych artystów. Naszym takim największym wydarzeniem scenicznym był musical Piękna i Bestia, w którym wzięło udział około 80 artystów i najciekawsze jest to, że to są osoby, które my tutaj wszyscy znamy, bo z lokalnego społeczeństwa ludzie, którzy dopiero wchodzą w takiego różnego rodzaju działania, ale mają przede wszystkim chęci do tego, żeby coś robić wspólnie, razem, żeby to robić dla swoich bliskich, więc były na scenie i dzieci, i młodzież, i dorośli. No i nasze największe, takie też najważniejsze wydarzenie to jest koncert Rozpaleni Duchem, gdzie na scenie w rynku staje około 100 artystów, orkiestra, chór i śpiewamy muzykę chrześcijańską, religijną, różne gatunki od rapu przez jazz, gospel i tymi wartościami chrześcijańskimi też się chcemy właśnie dzielić z lokalną społecznością i już teraz też zapraszamy na to wydarzenie, które jest właśnie bardzo blisko, bo 24 maja serdecznie zapraszam, a te wartości chcemy organizować właśnie też pod szyldem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
12: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Stowarzyszenia Wychowawców Eleusis w Sanoku.
17: Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis w Sanoku działa już od 25 lat. Nazwa trudna, ale nawiązujemy w tej nazwie do takiego ruchu abstynenckiego, bardzo popularnego na początku XX wieku, z którego wyszli twórcy polskiego harcerstwa Olga Małkowska i Andrzej Małkowski. Celem organizacji jest m.in. wspieranie pracy harcerskiej na terenie powiatu sanockiego. Stąd też wiele projektów realizujemy we współpracy z chówcem ze KP Ziemi Sanockiej, ale też mamy wiele działań całkiem odrębnych. Z takich ostatnich wymienię na przykład rajdy tematyczne, to jest taka nasza specjalizacja. W 2024 roku był taki rajd śladami oddziału OP23, czyli jest to działalność taka edukacyjno-patriotyczna w formach przystępnych dla dzieci i młodzieży, a w roku ubiegłym realizowaliśmy taki cykl rajdów, spotkań śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, warsztaty w drodze. No a także jest wiele śladów w Sanoku naszej działalności, na przykład po piersi księdza Zdzisława Peszkowskiego, inwestorem było właśnie nasze Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis, a także współprowadzimy Izbę Pamięci księdza Zdzisława Peszkowskiego w dolnej części Kościoła Chrystusa Króla. Więc tych działań jest dużo, przez te 25 lat się nazbierało, chociaż nie zabiegamy specjalnie o jakieś nagłośnienie, pracujemy sobie spokojnie, cicho i realizujemy takie na przykład działania jak odbudowa nagrobka powstańców styczniowych, czy w tej chwili będę bardzo starać się o środki, ażeby odnowić albo zrobić bardziej trwały krzyż pamięci ofiar polskiej Golgoty Wschodu, bo też ten krzyż był stawiany ze środków właśnie ostatniej wymiany ze środków Stowarzyszenia Wychowawców Eleuzis. Więc taka praca u podstaw, ale głównym celem jest edukacja patriotyczna i troska o pamiątki narodowe. A jeszcze co do fundacji. Więc no ja myślę, że do fundacji też taka nasza wiedza historyczna, bo oprócz niej jeszcze jest kilka osób, które się tym zajmuje, doświadczenie, ale dla mnie Federacja to jest ogromna inspiracja. Ogromna inspiracja, korzystanie z pomysłu, wymiana doświadczeń, tworzenie coś wspólnie. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, bo każdy człowiek to jest wielkie bogactwo i każda organizacja to jest wielkie bogactwo. I myślę, że jeśli będziemy ze sobą współpracować, to jeszcze nie jedna ciekawa, wartościowa sprawa się wydarzy.
12: Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych obecnie zrzesza 14 podmiotów. Tegoroczna edycja Nocnej Jazdy Ratowników w Wiedliczu przeszła do historii jako absolutny sukces. Mieszkańcy regionu, strażacy, policjanci oraz przedstawiciele innych służb mundurowych po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne serca. Podczas wielkiej akcji charytatywnej zorganizowanej dla Małej Hani udało się zebrać rekordową kwotę ponad 126 tysięcy złotych. Akcja odbyła się w ubiegłą niedzielę i przyciągnęła setki uczestników. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
18: Najlepsze pomysły rodzą się spontanicznie. Tak było tym razem 11 lat temu. Rodzice Małej Hani, niemowlaka, przyszli do sołtysa z prośbą o rachunek, bo ich dziecko umiera. Sołtys, no cóż, dobre serce, coś trzeba zrobić. Wojtek, pomóż, Rafał, pomóż. Zaangażowaliśmy strażaków, zaangażowaliśmy portal 112. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione straże pożarne, żeby przyjechały na plac do Jedlicza. Zrobiliśmy taką małą akcję ze zbiórką do puszek. Okazało się to strzałem w dziesiątkę i to była taka pierwsza pomoc dla tych rodziców. Pamiętam łzy sołtysa, kiedy zawieźliśmy pieniążki rodzicom. To było drogie leczenie w Krakowie. Ta Hania dzisiaj jest zdrowa, można powiedzieć, świetnie się rozwija. No ale powiedzieliśmy, a dlaczego nie pójść tym tropem dalej? Były kolejne akcje dla dzieci, nie tylko z gminy Jedlicza, ale też poza naszego terenu i tak się przyjęło. Dzisiaj to jest duża akcja, ale naszym celem jest nie tylko pomoc. Przede wszystkim stawiamy też na edukację i za każdym razem, co roku są takie ważne akcenty związane z edukacją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pokazujemy, jak wyglądają sytuacje ekstremalne, niebezpieczne, bo to działa w jakiś sposób na wyobraźnię. Ta akcja ma też trzeci, ważny dla nas cel, budowanie etosu służb mundurowych. Różnie to dzisiaj bywa, ale chcemy tłumaczyć mieszkańcom, naszemu społeczeństwu, jak ważna jest praca policji, jak ważna jest praca służby celnej, służby ochrony kolei, inspekcji transportu drogowego. Często nie rozumiemy, że ta ich praca, która może czasami się dla nas wydawać restrykcyjna, przynosi efekty społeczne i to sobie wszystko tłumaczymy. Już nie mówię o strażakach czy ratownikach medycznych i cieszę się, że te służby, właściwie wszystkie służby, także wojsko jest z nami, uczestniczą w nocnej jeździe ratowników, bo to jest też taka edukacja dla społeczeństwa, po co to wszystko funkcjonuje tak naprawdę. Główną bohaterką, dla której zbieramy pieniążki dzisiaj, jest mała Hania. To też niemowlak, którego z Głębokiego w gminie Rymanów. To dziecko, chociaż żyje, nie wiem, rok, półtora roku, dotknęła wielka tragedia. Przeszła kilka operacji, przeszła sepsa. Z takiego medycznego punktu widzenia nie powinna już żyć. Jednak to dziecko, ten mały organizm walczy. Lekarze oceniają to, nazywają to cudem. No i my chcemy ten cud wspomóc. Cały czas potrzebne są spore pieniądze na leczenie tej dziewczynki.
12: Mówi Marcin Mikosz, współorganizator akcji.
19: Zaczęło się 10 lat temu, w 2016 roku. Do portalu Krosno 112 zgłosił się sołtys do Bieszyna, Robert Kozioł, i powiedział, że no ma problem, bo zgłosili się do niego mieszkańcy jego miejscowości, że ich córka jest poważnie chora, no i potrzebuje pomocy i Marcin, coś trzeba z tym zrobić. Więc no tak wspólnie stwierdziliśmy, że no są organizowane różnego typu akcje przez strażaków. No i taka przyszła myśl, żeby zorganizować charytatywną akcję. No tak teraz to właśnie wygląda, pod nazwą Nocna Jazda Ratowników. Wtedy jeszcze się inaczej troszeczkę nazywało. strażacka jazda dla Hani. Natomiast no, dołączyły też inne służby do strażaków. Stąd troszeczkę zmieniliśmy tą nazwę na nocna jazda ratowników, bo prócz tych druhów, strażaków, ochotników, zawodowców, mamy również ratowników medycznych, mamy policjantów, mamy inne służby mundurowe, są też wojskowi z nami. I tak już od tych 10 lat ta akcja w tym roku jest 11 akcją. Myślę, że pomogliśmy już wielu osobom, wielu naszym bohaterom. No i kontynuujemy tą akcję również i w tym roku. Nie mieliśmy bladego pojęcia, że w ogóle będziemy organizować cyklicznie tą imprezę. Chcieliśmy, żeby ta pierwsze wydarzenie w 2016 roku gromadziło strażaków z gminy Jedlicze, skąd pochodzi Hania, nasza pierwsza bohaterka. No i kilka jednostek zaprzyjaźnionych. Już wtedy odpowiedzieli wszyscy strażacy z gminy Jedlicze i przyjaciele, tylko że okazało się, że tymi przyjaciółmi to nie jest kilka jednostek, tylko wtedy przyjechało 100 jednostek już z całego Podkarpacia, przede wszystkim z powiatu krośnieńskiego. Ale z każdym rokiem dołączają do nas kolejne jednostki, kolejni ratownicy, naprawdę już z całej Polski, i z Dolnego Śląska, i z Małopolski. Mamy w tym roku też bardzo wiele jednostek, województwo świętokrzyskie. No a przez lata tak naprawdę chyba z każdego województwa mieliśmy już tutaj uczestników. Oficjalnie zgłosiło się 200, znaczy jednostek, nie pamiętam teraz dokładnie ilość tych jednostek, natomiast wiem, że zgłosiło się 206 pojazdów służb ratowniczych. I no będziemy liczyć, bo to różnie jest, prawda? Niektórzy w trakcie dojazdu no jakieś tam mają inne wezwania, czy też zostają zadysponowani do zdarzeń w trakcie, prawda, akcji. No zobaczymy na wieczór, podliczymy, ile tych jednostek w tym roku się udało faktycznie zebrać. Zgłoszonych jest 206 pojazdów, natomiast ostateczna liczba, no będziemy tą liczbę znać wieczorem.
12: Mówi Robert Kozioł, sołtys Dobieszyna, pomysłodawca akcji.
20: Pomaganie, no to tutaj pani widzi, na placu jest zgromadzonych ponad 206 samochodów, mundurówki przeważnie, no tutaj i ludzie z okolicy, tak samo i z gminy Liczek, Ros, z powiatu krośnieńskiego, jasielskiego też z powiatu uczęszczają, rzucają swoją symboliczną złotówkę. No i pomagamy każdemu dziecku z roku na rok. Hania ma chorobę taką, a nie inną. Tutaj jest wyszczególnione też na portalach jej przebieg choroby. No tutaj żeśmy w sztabie Wojtek Tomkiewicz, Rafał Janocha, Robert Koził, Marcin Mikosz zadecydowali tutaj, że ten rok pojedziemy dla Hani. No i zbiórka tak, żeby troszkę odciążyć rodziców, no bo każda choroba dziecka, wiadomo, że mogłoby i to nas spotkać. No szukamy jakichś środków, no bo czasy mamy takie, a nie inne.
12: Mówi Joanna Brill, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
21: Mam tą przyjemność i zaszczyt, że kolejny rok, czyli 11, jestem w patronacie honorowym i wspieram tą akcję, pomagam jak mogę, całym sercem. Te akcje są bardzo potrzebne. Jak powiedziałam wcześniej, jest to 11 nasza akcja i za każdym razem wspieramy potrzebne dzieciątko, potrzebnego człowieka, który prosi o tę pomoc, czasem właśnie nie prosi, a my chcemy wesprzeć. I te akcje u nas w Jedliczu są z roku na rok coraz większe. To pokazuje, jakim wzorem i etosem do naśladowania właśnie są ratownicy, wszystkie służby mundurowe, które zechcą przyjeżdżać do Jedlicza na dzisiejszą nocną akcję ratowników dla Hani.
12: A skąd pomysł na wzięcie udziału w akcji, o tym strażacy?
22: Jesteśmy z powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, gmina Sędziszów Małopolski, jednostka OSP Góra Ropczycka. Przyjechaliśmy na dwa wozy bojowe, starym Starmanem i tutaj tym Fordem, koło którego stoimy. Jesteśmy już trzeci raz i tak nam się to spodobało, to przyjeżdżanie, pomaganie, ta atmosfera. No w ogóle jesteśmy strażakami, można powiedzieć, zapalonymi, także lubimy pomagać, chętni jesteśmy, żeby pomagać. Dlatego też takie super spotkania jest tutaj w takim gronie. Najważniejsze, żeby pomagać, po to jesteśmy. Przy okazji spotkania, no zabawy, no coś zobaczyć, inne samochody, można innych jednostek pooglądać. No jest to takie miłe spotkanie. spotkanie. No i najważniejsza jest nocna jazda oczywiście.
0: Witam Trendy Radio, jesteśmy z OSP Niedźwiada, przybyliśmy tu trzeci raz na akcję, bo jest to udział charytatywny, a powiedzmy szczerze, dlaczego nie pomagać? No pomagać trzeba na dzień, każdy jeden, pomagać sobie musimy, a tym bardziej w tak wielkiej akcji jak akcja w sumie charytatywna, gdzie możemy wszystkie jednostki zebrać się razem, porozmawiać, pogadać o naszych sprzętach, o naszych samochodach.
12: W tym roku akcja obchodziła swoje 10-lecie.
1: Reklama. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Reklama.
3: Teraz w magazynie będzie relacja z kursu pierwszej pomocy dla mam, który odbył się w Krośnie. Zaczniemy jednak od rozmowy z Mirosławem Walągiem, starostą gorlickim.
4: W Krośnie odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane specjalnie dla mam oraz przyszłych mam pod hasłem Bezpieczeństwo Twojej Rodziny zaczyna się od Ciebie. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji Dnia Mamy przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie we współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 2. Mówi Miranda Trojanowska, wiceprezydent miasta Krosna.
23: Tak naprawdę każdy z nas może spotkać się w sytuacji, gdy ktoś z jego bliskich będzie w stanie zagrożenia. Więc ta wiedza, jak udzielić pierwszej pomocy, jak się zachować, jest bardzo istotna, a w szczególności właśnie dla mam, dla przyszłych mam jest to wiedza bezcenna. Więc takie inicjatywy, które będą tutaj w szkole realizowane, wychodzą naprzeciw tym obawom, tej niewiedzy, a czasami tylko po prostu potrzebujemy pewnego impulsu, żeby dopytać, a potem móc się odpowiednio zachować.
4: Mówi Dariusz Sałata, koordynator zespołów wyjazdowych Krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego.
24: Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby przeszkolić jak największą grupę ludzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To święto mamy jest doskonałą okazją do tego, żeby przeszkolić właśnie mamy, dlatego że to do mamy jako tej pierwszej leci dziecko, któremu coś się stanie. To mama najczęściej jest z tym dzieckiem w domu, kiedy coś się dzieje, więc zależało nam na tym, żeby te mamy zyskały kompetencje, które pozwolą im bezpiecznie udzielić pomocy do przyjazdu pogotowia, podtrzymać czasami te zagrożone funkcje życiowe. Mamy przygotowane sale wykładowe z instruktorami, ratownikami medycznymi, więc tutaj pod okiem fachowców będą przez kilka godzin brać udział w zajęciach i praktycznych, i teoretycznych, żeby zyskać te niezbędne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy.
4: Mówi Marcin Bednarz, dyrektor Miejskiego Zespołu nr 2 w Krośnie.
25: Przede wszystkim przy współpracy Samodzielnego Pogotowia Publicznego w Krośnie postanowiliśmy zorganizować dla obecnych mam, może dla przyszłych mam, takie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które to szkolenie będzie być może aktualizacją już posiadanych umiejętności, a dla niektórych mam może to będzie pierwsze spotkanie z pierwszą pomocą. Jest to ważne w dzisiejszych czasach, w czasach zagrożenia różnego rodzaju czynnikami, głównie zewnętrznymi, żeby te mamy potrafiły sobie poradzić, bo wiadomo, czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, ale nie zawsze są w stanie same zareagować w sytuacjach kryzysowych. Stąd taka inicjatywa.
4: W wydarzeniu wziął również udział Gabriel Gonet, ratownik medyczny Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
26: Dlaczego jest to ważne? To jest chyba kluczowy element udzielania właśnie tej pierwszej, takiej podstawowej pomocy, no bo zespoły ratownictwa medycznego, jeżeli się coś dzieje w danym miejscu, nie dotrą bardzo szybko, dlatego ta kluczowa rola rodzica, właśnie tego świadka, tego zdarzenia, tego stanu nagłego jest najważniejsza, żeby te pierwsze czynności ratunkowe właśnie rozpocząć, dopóki nie dotrą służby, które fizycznie tą akcję przejmą. Czy najważniejsze chyba i kluczowe to jest nasze bezpieczeństwo, jeżeli jesteśmy w warunkach takich niedomowych, warunkach zewnętrznych, bezpieczeństwo własne, czyli bezpieczeństwo otoczenia i ratownika jest najważniejsze i kluczowe, żeby rozpocząć tą taką najważniejszą, kluczową akcję, czyli udzielanie tej pomocy. Najważniejsze oprócz tego jest szkolenie właśnie, tak jak ta inicjatywa jest dzisiaj tutaj. My postaramy się jako ratownicy przedstawić taką najważniejszą rolę pod względem przeszkolenia, pokazania, jak to fizycznie zrobić, i tutaj będziemy bardziej wymagać od właśnie tych mam przyszłych tego, żeby fizycznie ćwiczyły, żeby nie bały się użyć pewnych technik do tego, żeby pomóc najmniejszemu, bezbronnemu pacjentowi.
4: Podpytaliśmy jeszcze mamy oraz przyszłe mamy, dlaczego postanowiły wziąć udział w szkoleniu.
27: No to bezpieczeństwo najmłodszych jest, no moim zdaniem, kwestią najważniejszą. To jest przyszłość naszego narodu. Jak będą kształtowani, zdrowi, czuć się bezpiecznie w domu i poza nim, bo będą wiedzieć, że osoby, które się nimi opiekują, rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi są wyedukowani i potrafią w nagłych, kryzysowych sytuacjach zareagować. Będą się każdy czuć bezpiecznie, mając świadomość, że są takie osoby w ich otoczeniu.
2: Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, gdzie i kiedy. Czy to będzie, nie wiem, coś się wydarzy na podwórku, w domu, czy na placu zabaw, czy to będzie nasze dziecko, czy to będzie dziecko sąsiadów. Warto po prostu wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić.
6: Jestem mamą dwójki dzieci i uważam, że obowiązkiem każdego rodzica jest zrobienie wszystkiego, aby zapewnić to bezpieczeństwo dziecku.
7: Dlaczego? Ponieważ jestem mamą trójki dzieci, a wiadomo, jak trójka dzieci, także trzeba dbać o bezpieczeństwo. Dodatkowo jestem też pracownikiem Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, także jak najbardziej jeszcze wtedy chciałabym skorzystać z tak pięknego wydarzenia. Żeby po prostu przygotować się tutaj przed przyjściem na świat nowonarodzonego dziecka, żeby tą wiedzę już miały, żeby zagłębiały tą wiedzę, pogłębiały. Także uważam, że jak najbardziej mamy, które jeszcze planują bądź są w ciąży, też powinny uczestniczyć w takim wydarzeniu.
4: Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
4: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Libusza-Wójtowa. Jakie są szczegóły inwestycji i w jaki sposób poprawi komunikację w tym rejonie?
8: Tak, faktycznie rozpoczęliśmy realizację bardzo ważnej inwestycji na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu gorlickiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu. I złożyło się to w czasie, powiedziałbym, idealnie, gdyż zakończenie prac projektowych nastąpiło w czasie, w którym musieliśmy zamknąć de facto ten most, ale jednocześnie wystartowaliśmy od razu z budową nowego, pięknego, bezpiecznego mostu. Myślę, że wszyscy kierowcy, zarówno ci, którzy mieszkają po drugiej stronie, jadąc od strony Wójtowej, jak i też szereg mieszkańców, którzy niejednokrotnie skracali sobie czas i kilometraż do miasta Gorlice, na pewno będą zadowoleni wszyscy tak samo. Jest to ważna droga z pozycji właśnie osób, które tam mieszkają, czy to też w gminie Lipinki, czy w gminie Biecz. Także bardzo cieszymy się, że następuje to szybko i oddanie mostu przewidziane jest już na przełomie listopad-grudzień tego roku.
4: Skoro już jesteśmy przy tych tematach związanych z infrastrukturą drogową, jakie inne są obecnie realizowane? Gdzie są też największe utrudnienia?
8: Aktualnie prowadzimy kilka ważnych inwestycji drogowych na terenie całego powiatu. Jest bardzo ważna przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Moszczenica w ciągu drogi powiatowej Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Trwają tą prace, dzięki którym powstanie nowy chodnik. Są również prace prowadzone na drogach Libusza-Wójtowa, a także Skołoszyn-Charkowa-Wójtowa-Lipinki, gdzie z kolei budujemy chodnik w miejscowości Wójtowa. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi Ropa-Brunary na dwóch odcinkach miejscowości Brunary. No i oczywiście jednym z najważniejszych zadań pozostaje już wcześniej wspomniana inwestycja w postaci budowy nowego mostu w Libuszy. Tutaj są niestety na razie największe utrudnienia, no ale wiemy, że te inwestycje są konieczne i będą służyć przez wiele, wiele lat mieszkańcom. Mam nadzieję i wręcz jestem przekonany, że w przyszłości wszystkie te inwestycje zapewnią bezpieczeństwo, no i będą stanowić nowoczesną infrastrukturę drogową na terenie powiatu gorlickiego.
4: Odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania zbiornika wodnego Klimkówka na rzece Ropa. Jakie wnioski wynikają z tego spotkania?
8: Tak, spotkanie dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania zbiornika w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, gospodarki wodnej oraz wpływu dla mieszkańców środowiska naturalnego. Było to bardzo ważne spotkanie, ważne rozmowy, ponieważ zbiornik Klimkówka pełni istotną rolę zarówno dla ochrony przeciwpowodziowej naszego regionu, jak i dla gospodarki wodnej całego obszaru. W trakcie konsultacji podkreślono konieczność dalszej współpracy samorządów, instytucji oraz mieszkańców w zakresie właściwego zarządzania tym obiektem i reagowania na pojawiające się potrzeby oraz wyzwania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wojewody małopolskiego, a także przedstawiciele Wód Polskich. Myślę, że przedstawicielom Wód Polskich będzie zależało na szybkim i sprawnym rozwiązaniu problemów, postulatów, jakie padły podczas spotkania. Jesteśmy bardzo zdeterminowani jako mieszkańcy powiatu gorlickiego do tego, aby sprawę monitorować i pilnie załatwić, aby dostęp do wody również był niezagrożony, bo jak wiemy, no dzisiaj bez wody nie ma życia.
4: Podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy omówiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. Jakie wnioski były w nim zawarte?
8: Rok 2025 był okresem bardzo wymagającym na rynku pracy, głównie ze względu na wdrażanie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Mimo tych zmian Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zachował pełną ciągłość działania i skutecznie wspierał zarówno osoby poszukujące pracy, jak i również pracodawców. A więc to pokazuje ogrom pracy wykonywanej każdego dnia przez pracowników urzędu. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono prawie 10 milionów złotych, obejmując wsparciem 624 osoby aż. Dodatkowo środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwoliły podnieść kwalifikacje blisko 400 pracownikom i pracodawcom. Najważniejszy wniosek jest taki, że działania urzędu były bardzo skuteczne. Dlaczego? Efektywność zatrudnienia osiągnęła poziom ponad 87% i była wyższa niż średnia wojewódzka czy krajowa.
4: Za nami również konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat, budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Jakie są realne szanse na powstanie takiego miejsca?
8: Uważam, że szanse na powstanie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach są coraz bardziej realne. Przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu środowisk i różnych szczebli samorządu. Ostatnia konferencja pokazała bardzo duże zainteresowanie tym projektem, zarówno ze strony samorządów, jak i instytucji związanych z kulturą oraz historią regionu. Ważnym momentem było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdza wolę wspólnego działania przy realizacji tej koncepcji. To projekt niezwykle ważny, nie tylko dla zachowania dziedzictwa historycznego, ale również dla rozwoju całego naszego regionu. Takie muzeum mogłoby stać się silnym impulsem turystycznym i gospodarczym, ale jednocześnie miejscem edukacji historycznej związanej z I wojną światową i Bitwą Gorlicką. Musimy pamiętać, że nie ma przyszłości bez historii. Dlatego tego typu inicjatywy mają ogromne znaczenie dla budowania tożsamości regionu.
4: Dobiegła końca tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Jak można ją podsumować?
8: Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim przebiegała bardzo sprawnie. Trwała od 9 marca do 14 kwietnia i objęła łącznie 648 osób, w tym 586 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 53 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Po przeprowadzonych badaniach komisja uznała 485 mężczyzn i 44 kobiety za zdolnych do czynnej służby wojskowej. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą organizację całego przedsięwzięcia oraz sprawną pracę komisji. Dziękuję przedstawicielom Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej, pracownikom Starostwa Powiatowego, Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego oraz wszystkim służbom zaangażowanym w organizację tego procesu. Zakończona kwalifikacja wojskowa pokazuje, że młodzi mieszkańcy naszego powiatu odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków obywatelskich. Wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników są bardzo dobrym sygnałem i pokazują rosnącą świadomość znaczenia bezpieczeństwa państwa.
4: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, Mirosław Walonk, starosta powiatu gorlickiego, był gościem rozmowy. Dziękuję.
8: Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę.
4: W miejscowości Długie w gminie Zarszyn uroczyście otwarto żłobek samorządowy. Gmina na ten cel pozyskała środki w ramach KPO. Koszt inwestycji opiewa na 2,5 miliona złotych. Nowy obiekt to nie tylko wsparcie dla pracujących rodziców, ale przede wszystkim ogromna szansa na wszechstronny rozwój maluchów w ich kluczowych pierwszych latach życia. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
9: Środki pozyskaliśmy przez wojewodę w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Inwestycja kosztowała ogólnie 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy stanowiły nasze środki własne. Przede wszystkim najważniejsze myślę jest to, że jest to nowy budynek, więc też myślę to było ważne dla naszych mieszkańców, że nie poszliśmy tym razem w remont, tylko powstał całkiem odrębny budynek. Zlokalizowaliśmy go przy szkole podstawowej w Długiem. Też myślę, że jest to ważna lokalizacja ze względu takiego, że jest to przy drodze krajowej, więc jeżeli zdarzyłoby się tak, czego oczywiście nie zakładam, że nie będziemy mieć naboru ze swoich dzieciaczków, to też jest możliwość myślę dla innych rodziców, którzy jeżdżą w stronę Sanoka czy też Krosno, żeby tutaj swoje pociechy podrzucić. Żłobek spełnia wszystkie standardy, które są potrzebne, jeżeli chodzi o standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Są dwie duże sale na dwie grupy i oczywiście również wszystkie węzły sanitarne. Będzie tutaj również zamiast kuchni miejsce do wydawania posiłków z cateringu. No i oczywiście sale są w pełni wyposażone w takie najświeższe, najładniejsze mebelki dla dzieciaczków dostosowane. Mamy go zaplanowanego na 25 miejsc i dla tylu dzieci, mam nadzieję, będzie on obłożony. Nabór już ruszył i myślimy, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już 1 czerwca będziemy mogli naszych podopiecznych przyjmować.
4: Mówi Edyta Tomków, dyrektor zespołu żłobków w gminie Zarszyn.
10: Samorządowy żłobek w Długiem to inwestycja, która wspiera dzieci do lat 3. Żłobek dysponuje 25 miejscami, tworząc bezpieczne, przyjazne środowisko dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W żłobku dysponujemy 2 salami dydaktycznymi, komfortowe warunki, bezpieczne, przyjazne środowisko, plac zabaw na zewnątrz dla dzieciaczków, parking dla rodziców, aby mogły bezpiecznie przyprowadzać i odbierać swoje pociechy, zaplecze pod catering, gdyż nie będziemy mieć swojej kuchni, tylko wyżywienie w formie cateringu. Nabór trwa nadal. Obecnie zapisanych mamy 11 dzieci. Dysponujemy

0: rodzice mają świadomość, że ich dzieci są w bezpiecznym miejscu, pod dobrą opieką, wykwalifikowaną kadrą, a miejsce jest przystosowane, nowe, wyposażone. To wszystko to, co dzieci tak naprawdę potrzebują. Niestety demografia w naszym kraju nie jest zadowalająca. Myślę, że powinniśmy zmobilizować właśnie młode małżeństwa, młode osoby, które mają dzieci, które starają się o dzieci, do tego, żeby były pewne, że ich dzieci będą po prostu miały dobrą, fachową opiekę, a oni będą mogli wrócić do pracy z taką spokojną głową, ze świadomością, że ich dziecko jest w dobrych rękach.
1: Artur Paczkowski, nadleśnictwa Kołaczyca, dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Temat, który wraca najczęściej właśnie wiosną, czyli kłady i krosy. Czy to duży problem na terenie nadleśnictwa?
2: Tak, to jest problem duży, z racji tego też, że teren naszego nadleśnictwa to jest prawie 100 tysięcy hektarów powierzchni, a lasów naszych jest niespełna 11, czyli bardzo duży obszar działania, bardzo rozproszona jest ta lesistość i taka mozaika kompleksów leśnych, przemieszanych też z lasami prywatnymi, których jest więcej na naszym administrowanym terenie, bo prawie 14 tysięcy hektarów. Te grunty nasze w naszym nadleśnictwie położone są na terenie 2 województw, 6 powiatów i 26 gmin. 4 miasta, 118 miejscowości, no to wszystko wpływa na ogromną presję ze strony społeczeństwa. Kłady, krosy, no ostatnimi czasy stały się bardzo modne. Ludzie dzisiaj chcą i korzystają z tych uroków terenów leśnych. My akurat w nadleśnictwie mamy bardzo dużo takich ścieżek przyrodniczych, szlaki turystyczne też po naszych gruntach przebiegają. No a propos ścieżek, to ostatnio też oddaliśmy taką ścieżkę na Liwoczu, bo mamy 4 rezerwaty na swoim terenie w zarządzie nadleśnictwa Kołaczyce i każde z nich ma ścieżkę, taką, które udostępniają, pokazują te walory tych rezerwatów i taką ścieżkę w tym roku udało nam się na rezerwacie Liwocz otworzyć. Ścieżka ta łączy 2 gminy, Brzyska i Skołyszyn. Też przebiega ona na górze Liwocz, bardzo takiej popularnej wśród mieszkańców, którzy w dużych skupiskach mieszkają wokół tej góry. No i przede wszystkim pokazuje ona walory tego miejsca, ale zawsze też pamiętamy o tym, żeby na każdej ścieżce był również punkt dotyczący pracy leśnika, bo leśnicy robią bardzo dobrą robotę w lasach, są fachowcami z 5-10-letnim stażem, jeżeli chodzi o edukację i dość dużym doświadczeniem. Wszystko to powoduje, że no, muszę tu państwu powiedzieć, fachowcy zarządzają tymi lasami, chociaż w mediach niejednokrotnie no, dostajemy po głowie, ale uważam, że to jest nie do końca zasadne, bo ta gospodarka nasza jest, opiera się na wypracowanych wielu latach doświadczeń i naukowych, badawczych, ale przede wszystkim no, nie tak dawno obchodziliśmy stulecie lasów państwowych i no, 4 pokolenia już pracowały na te lasy dzisiejsze, które możecie państwo oglądać. One są w miarę dobrej kondycji, bo wiadomo, klimat się zmienia i są pewne zagrożenia, ale tak nawiasem mówiąc i wracając do pani pytania, to te kłady i krosy są dużym zagrożeniem i bardzo często odbieramy takie zgłoszenia, że jeżdżą, że zakłócają. No ten hałas jest taki najgorszy, który no, powoduje, że ci ludzie no, nie czują się dobrze w tym lesie, jak chcą sobie pospacerować, a te motory no, jeżdżą w okolicy. No i my jako nadleśnictwo obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat wzrost właśnie takich przypadków łamania prawa w postaci nieuprawnionych wjazdów do lasu. To jest artykuł 161 kodeksu wykroczeń. Niszczenia ściółki, grzybni i runa leśnego, artykuł 163, oraz płoszenia zwierzyny, artykuł 165. Właśnie przez osoby, które się poruszają pojazdami typu kład i cross. Kierowcy tych pojazdów czują się bezkarni, gdyż no, bardzo często

0: poruszają się w zabudowanych kaskach, pojazdy nie posiadają rejestracji, bądź celowo są te tablice w celu utrudnienia identyfikacji ściągane. Tworzą w miejscach trudno dostępnych nielegalne torowiska na strokach, stromych zboczach, no, co powoduje zwiększoną erozję gleby, no, a wytwarzany przy okazji ten hałas właśnie stresuje tą zwierzynę. W przypadku nadleśnictwa Kołaczyce służba leśna to jest osoby, które właśnie mają te uprawnienia strażnika leśnego. To są 24 takie osoby i 3 osoby pracują w straży leśnej. No i starają się te wszystkie osoby ograniczyć ten proceder poprzez patrolowanie tych miejsc najbardziej narażonych. Organizowane są również akcje ogólnopolskie, jak również wewnętrzne akcje nastawione na nieuprawnione wjazdy do lasu, związane z tym dodatkowe zagrożenia. Współpracujemy z policją, w tym policją konną, pracownikami parków krajobrazowych oraz strażą leśną z sąsiednich nadleśnictw. Nasza straż kołaczycka posiada do dyspozycji samochód o takich właśnie zdolnościach terenowych oraz 2 pojazdy elektryczne typu cross, KTM-y. Mamy też drony z termowizją, lornetki z noktowizją, termowizją. Strażnicy dysponują również środkami przymusu bezpośredniego.
1: Temat, o którym Pan już wspominał, to a propos tych ścieżek, które nowe powstały. Jakie tereny są jeszcze przygotowane dla turystów?
0: W naszym nadleśnictwie znajduje się wiele takich miejsc ukierunkowanych na turystykę. Posiadamy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Mamy też wiaty, deszczochrony na terenie innych leśnictw. Jeżeli chodzi o ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, no to mamy ich 13. Także są to ścieżki głównie piesze, ale też konne, wspinaczkowe, do szybkiej jazdy MTB rowerami. Mamy też ścieżki narciarstwa biegowego w okolicach Krasnej, Czarnożek. Jest tego sporo. Dbamy o to, żeby ten las był otwarty i żeby to społeczeństwo mogło z uroków tego lasu korzystać. Także robimy naprawdę dużo, żeby maksymalnie otwierać las na społeczeństwo. Oczywiście ludzie praktycznie w naszych lasach wszędzie mogą wchodzić, poza takimi terenami jak ostoje zwierzyny, czy też miejsca wodochronne, takie młodniki do 4 metrów uprawy, no to tam zaglądać raczej nie można. O tym mówi ustawa o lasach, ale generalnie większość miejsc jest dostępna i robimy wszystko, żeby jeszcze szerzej społeczeństwu ten las pokazywać. Tak jak powiedziałem wcześniej, 4 rezerwaty są na naszym terenie, no i wszystkie one są poprzez ścieżki przyrodnicze udostępnione dla turystów. A terenie nadleśnictwa wyznaczone są również takie powierzchnie, które wchodzą w skład takiego programu ogólnopolskiego w lasach państwowych Zanocuj w lesie. I u nas to jest około 1500 hektarów powierzchni, gdzie bezpiecznie można w ten sposób odpocząć na łonie natury w naszych lasach. Przez nadleśnictwo przebiega 11 odcinków szlaków PTTK, no i my dość aktywnie jako nadleśnictwo współpracujemy w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na tych szlakach, bo no, większość przebiega przez drzewostany, które no, mogą stanowić zagrożenie, także nasi pracownicy, leśniczowie, podleśniczowie co roku przechodzą te wszystkie szlaki i pod kątem bezpieczeństwa zwracamy na nie uwagę, usuwamy bardzo często jakieś pojedyncze drzewa, zostawiamy przy tych szlakach, przede wszystkim kierując się bezpieczeństwem państwa.
1: A jeżeli turysta chciałby zapalić ognisko, to czy może? Jeśli tak, to w jakich miejscach?
0: Mamy 2 takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to 2 miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko.

0: mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone, no i miło spędzić rodzinnie tam czas można, tym bardziej, że z tego miejsca też wychodzą trzy ścieżki przyrodniczo-leśne. To jest takie serce edukacyjne naszego nadleśnictwa, do którego Państwa no, zapraszam. Drugie takie miejsce to jest w Bierówce, przy starej leśniczówce jest Biata, która powstała nie tak dawno, bo w tamtym roku, miejsce ogrodzone i również tam bardzo mile spędzić czas można. Także wyznaczanie takich miejsc ogniskowych związane jest z utrzymaniem odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego w naszych lasach. Tych miejsc może nie ma tak dużo, mimo że jesteśmy w trzeciej strefie zagrożenia pożarowego jako nadleśnictwo, czyli tym najmniejszym. To no, troszkę mieliśmy w tym roku właśnie problemy z tymi pożarami. No i tu jest okazja też, przy okazji chciałem podziękować Straży Pożarnej, ochotnikom, ale też Państwowej Straży Zawodowej za pomoc i szybkie przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ognia właśnie w ramach tych pożarów.
1: I na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce, był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
3: Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Na jakim etapie są aktualnie prace związane z budową zachodniego obejścia Gorlic i kiedy mieszkańcy będą mogli w pełni z niego korzystać?
4: Prace związane z budową zachodniego obejścia Gorlic mają już kilka lat. My jako miasto nie jesteśmy inwestorem potencjalnym tego zadania, tylko zabiegającym o wykonanie tego zadania. Inwestorem ma być Zarząd Dróg Wojewódzkich, jako że to właśnie ma być obejście w ciągu drogi wojewódzkiej. Na chwilę obecną, po tych wszystkich protestach i odwołaniach, które od kilku lat trwały w stosunku do decyzji środowiskowej, jaką wydaliśmy na budowę zachodniego obejścia, wróciliśmy jak gdyby, można powiedzieć, prawie do początku, ale przekonaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich, zresztą, znaczy Marszałka Województwa Małopolskiego, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminą Gorlice i Sękowa do podjęcia na nowo tematu wytrasowania czy też poszerzenia tej koncepcji wykonania i włączenia do drogi krajowej, drogi wojewódzkiej obejścia w taki sposób, ażeby zadośćuczynić tym argumentom podnoszonym ze strony przeciwników, które wpłynęły właśnie na unieważnienie tej decyzji środowiskowej w tej części. W związku z czym 16 marca w Kasztelu w Szymbarku miało miejsce takie uroczyste przekazanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla budowy tego obejścia z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego, polityków, samorządowców i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wyłoniona firma, czyli biuro projektowe, ma opracować rozszerzenie koncepcji wcześniejszej, która była przygotowana w taki sposób, żeby spełnić wszystkie właśnie te zastrzeżenia, jakie były podstawą do unieważnienia decyzji środowiskowej, w związku z czym mamy nadzieję, że działania tego biura projektowego przyniosą pozytywny efekt, czyli wytyczą taką trasę, która będzie jak najszerzej akceptowalna i możliwa do realizacji i zostanie później podjęta przez Urząd Marszałkowski, przez województwo małopolskie do realizacji i zostanie dofinansowana. No my wspólnie z gminą Gorlice i gminą Sękowa przekazaliśmy ponad 50% dofinansowania do tej inwestycji, do tej dokumentacji projektowej, a jej koszt wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Wykonawca ma 24 miesiące na wykonanie tej koncepcji.
3: Panie burmistrzu, przejdziemy sobie teraz do kolejnej inwestycji. Jakie są plany dotyczące zazielenienia centrum miasta i walki z tak zwaną betonozą? No trzeba przyznać, ludzie są zmęczeni, nie tylko oczywiście w Gorlicach.
4: Generalnie ten trend taki związany z betonowaniem, to minione 20 lat, jakiś taki trend był w architekturze wracający do takiego systemu betonowania, usuwania zieleni. My postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Na chwilę obecną pozyskaliśmy pieniądze Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Tu od razu śpieszę z wyjaśnieniem, że dla można powiedzieć, malkontentów czy tych narzekających, że to nie jest kolejna rewitalizacja rynku w takim sensie, jak to wykonywano za mojego poprzednika, gdzie rzeczywiście został zabetonowany rynek, tylko po prostu w miejscach, gdzie mamy lipy, które dosyć mocno zostały nadwyrężone i uszkodzone poprzez zawężenie im powierzchni biologicznie czynnej, która daje możliwość oddychania korzeniom. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia w taki sposób, ażeby ten rynek uzyskał więcej przestrzeni zielonej powierzchniowo, jak również no, dał trochę więcej zacienienia i możliwości schronienia. Chcemy przygotować też takie fajne ławki czy miejsca wypoczynku zarówno dla dzieci, jak i seniorów, żeby ten rynek był przyjazny, bo teraz przy takich pojawiających się upałach no on tak naprawdę nie zaprasza do korzystania, a chcielibyśmy przygotować, żeby ten rynek był takim miejscem, gdzie mieszkańcy będą chcieli przyjść i spędzić czas, a nie ugotować się tak naprawdę na płycie. Natomiast na 3 maja chcemy postawić na to, żeby przy okazji rozdziału kanalizacji ogólnosprawnej na deszczową i sanitarną inaczej troszeczkę zorganizować drogę przejazd, inaczej trochę zorganizować chodniki i wyciąć wzdłuż całego 3 maja pas zieleni, w którym będzie zarówno niska, średnia, jak i wysoka zieleń i na samym dole zwieńczone to będzie znowu takim skwerkiem zielonym w pobliżu ronda. Mam nadzieję, że będzie to pozytywnie odebrane przez mieszkańców, bo no tu jeśli chodzi o 3 maja, to wrócimy trochę do korzeni, bo rzeczywiście na tej ulicy dawniej było zdecydowanie więcej zieleni.
3: Kiedy prace się rozpoczną?
4: Pozyskaliśmy na to pieniądze, podpisaliśmy umowę na dofinansowanie, teraz przygotowujemy dokumentację przetargową. Po wyłonieniu wykonawcy niezwłocznie przystąpimy do prac w trybie 2-letnim.
3: Jakie kroki podejmuje miasto, aby zoptymalizować koszty wywozu śmieci i rozwiązać problem uciążliwych składowisk w regionie?
4: Problem z gospodarką odpadami jest dosyć problematyczny ze względu na to, że co roku tak naprawdę ilość śmieci rośnie, mimo że ilość mieszkańców nie wzrasta, ale ilość śmieci rośnie. No popatrzmy na to, że dzisiaj bardzo dużo zamówień odbywa się jednak poprzez internet. Większość z nas już dzisiaj zaopatruje się w różne rzeczy w internecie, przesyłki. Tych opakowań jest zdecydowanie więcej. Nawet produkty żywnościowe często są w opakowaniach blisko 2 albo nawet więcej razy większych niż ilość tego produktu, który kupujemy. No to powoduje, że tych śmieci jest coraz więcej. No, przytrafiają się przypadki takie, że czasami przedsiębiorcy albo osoby z działalnością gospodarczą podrzucają te śmieci, albo mieszkańcy gminy podjeżdżają gdzieś, starają się podrzucać. Niemniej jednak my staramy się dbać o to, żeby poziom segregacji był zapewniony. Firma, która świadczy nam usługi wywozowe, jest mocno weryfikowana i na bieżąco co jakiś czas robimy spotkania również z radnymi, z zarządami osiedli, tak żeby doprecyzować i dopracować przy każdym kolejnym przetargu sposób, częstotliwość, czy też miejsce, jakość wywozu, godziny tego wywozu. Ceny, myślę, że mamy bardzo dobre ceny w stosunku, porównując do wielu innych gmin, to mamy dużo niższe kwoty, bo to jest 29 zł za osobę miesięcznie, to jest ta stawka podstawowa, może być obniżona, jeśli ktoś ma kompostowanie bioodpadów, czyli zazwyczaj ludzie w przydomowych gospodarstwach, domach jednorodzinnych. Myślę, że no, to działanie jest sensowne, bo poziomy odzysku mamy zrealizowane. Staramy się na bieżąco też dbać o to, żeby jeśli są jakieś zgłoszenia, że jakieś miejsce wymaga pilnego wysprzątania, czy też jeżeli mamy jakieś imprezy w sobotę, w niedzielę, w weekendy, no to żeby te śmieci też w sobotę były odebrane, żeby później na niedzielę nie było brzydko. Niemniej jednak no, firma, która nas obsługuje, jest no, największym takim potentatem w całym tym regionie i jest na etapie budowy spalarni odpadów, termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w związku z czym jeśli powstanie ta instalacja, no to zarówno zgodnie z tym, że będzie to działanie OZE, no to i ciepło, które będą produkować, powinno być najtańszym nośnikiem ciepła, które będzie mogło służyć zaopatrzeniu w ciepło mieszkańców, jak również mam nadzieję, że koszt zbiórki odpadów nie będzie wzrastał w kolejnych latach, tylko będzie można wynegocjować w miarę stałą cenę na zbiórce, no bo popatrzmy na to, że te ceny z roku na rok się zmieniają, czy to paliwo, czy koszty pracy, a przede wszystkim pracy, no bo zbiórka odpadów to przede wszystkim ludzie, samochody i pojazdy i czas tak naprawdę, ale generalnie mam nadzieję, że w tym przypadku nie będzie problemów. Jeśli zaś chodzi o odpady wielkogabarytowe, no to już od kilku lat mamy zorganizowany PSZOK, także mieszkańcy 6 dni w tygodniu mają możliwość składowania tam odpadów segregowanych, czy też związanych z remontem, czy z jakimiś porządkami. Także ilości, które są przygotowane, też powinny być wystarczające dla każdego.
3: Jakie obecnie inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej są realizowane?
4: No, na chwilę obecną realizujemy kilka dużych zadań. Między innymi jednym z takich największych, no to jest budowa ronda w ciągu ulicy 11 listopada i Korczaka. Jest to inwestycja za blisko 5 milionów złotych, od lat przygotowywana. Zarządcą ronda jest Starostwo Powiatowe, niemniej jednak miasto dzięki temu, że jesteśmy członkiem ZIT-u, pozyskało na ten cel dofinansowanie. Przygotowaliśmy wcześniej projekt i to zadanie jest realizowane. Już w najbliższym czasie, myślę, że w przyszłym miesiącu będziemy mieli zakończenie i odbiór. No, spotkaliśmy się tu też z wieloma trudnościami, bo pod tym rondem okazało się, że jest 3 razy tyle różnych sieci i instalacji w stosunku do tego, co widniało na mapach, także wykonawcy mieli nie lada problem. Mieliśmy również niewybuchy i tutaj też saperzy musieli przyjechać i rozbrajać i wyciągać te, i to takie dosyć duże pociski. Niemniej jednak to jest największe zadanie. Oprócz tego na osiedlu Wysogórskim prowadzimy już kolejny etap prac związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej i przebudową dróg. Obejmuje to ulicę Pułaskiego, Laskowskiego. Wcześniej wykonaliśmy dalszą część Pułaskiego, Michny i Małą. Na długości tam blisko 300 metrów rozdzielamy kanalizację ogólnospławną wraz z wymianą całej infrastruktury towarzyszącej, chodników, podbudowy i wykonania nowej nawierzchni drogowej. To jest drugi etap i równolegle robimy już trzeci, który ma właśnie ustabilizować taką część osuwiska przy ulicy Laskowskiego, poszerzyć dojazd do ulicy Krakowskiej, jak również odprowadzić wodę z ulicy Partyzantów. Kolejne zadanie, które prowadzimy, no to jest w dzielnicy Zawodzie remont kładki na rzece Ropie. No, ten temat, o którym już mieszkańcy w zeszłym roku interweniowali. No, kładka po wielu latach, jest to stalowa konstrukcja, miała już zły stan techniczny, więc stwierdziliśmy, że trzeba przeprowadzić kompleksową modernizację, tak żeby to na lata było możliwe, jak również wykonujemy kilka takich mniejszych zadań typu budowa parkingów przy ulicy Hallera 10, wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Właśnie zakończyliśmy modernizację takich dróg jak kawałek Dmowskiego, Andersa, Zielonej, Kwiatowej. Przygotowujemy się już do realizacji przebudowy skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą Mariańską i Szpitalną. Jest to co prawda w ciągu drogi wojewódzkiej, ale pozyskaliśmy na ten cel pieniądze w ramach inicjatyw samorządowych z Zarządu Dróg Wojewódzkich, 50%, więc przebudujemy, bo jest to bardzo kolizyjne i niebezpieczne skrzyżowanie. Oczekujemy już wkrótce, mam nadzieję, na przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Ariańskiej, która właśnie też łączy się z tym skrzyżowaniem, także mielibyśmy kolejny element w tym terenie załatwiony. No i cóż, no jeszcze rozpoczynamy lada dzień bardzo dużą inwestycję związaną z budową łącznika ulic Korczaka i Halera. To jest inwestycja za ponad 7 milionów, na którą pozyskaliśmy pieniądze z Funduszu Rozwoju, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. To zadanie no, jest bardzo ważne ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców tego osiedla, bo osiedle jest skomunikowane tylko jedną drogą. Jest to największe osiedle w mieście i że tak powiem, zlokalizowane na zboczu, na górce, więc bardzo niebezpieczne, zwłaszcza patrząc pod kątem różnych zagrożeń, o których dzisiaj się mówi. No, ale oprócz tego w tej okolicy również planujemy zmodernizować kawałek drogi wzdłuż szkoły podstawowej numer 6 wraz z miejscami postojowymi i wyniesionym przejściem dla pieszych, tak żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. No, są to takie podstawowe zadania. Myślę, że jeszcze kilka w ciągu roku takich związanych z modernizacją dróg wprowadzimy, jak również już niedługo przystąpimy do zadań związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych, na które też poskładaliśmy wnioski i w ramach ZIT-u pragniemy, mamy plan pozyskać dofinansowanie.
3: A propos pozyskiwania środków, z jakich programów i funduszy miasto planuje pozyskać największe dofinansowania?
4: Właśnie na te, które do tej pory były, no to Fundusze Rozwoju Dróg, częściowo jeszcze Polskie Łady. Pieniądze, które mamy pozyskać na ścieżki pieszo-rowerowe, to są pieniądze, czy też te, które pozyskaliśmy na rondo, to są pieniądze unijne znowu, które pozyskujemy z Urzędu Marszałkowskiego. Związane są z poprawą i z likwidacją miejsc niebezpiecznych, jak również zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników w ruchu wzdłuż drog powiatowych czy też wojewódzkich. Dodatkowe ścieżki, które będziemy tworzyli, to również z programów ścieżkowych. Także to jest masa programów. Staramy się wykorzystywać każde możliwe programy, zarówno unijne, jak i krajowe, do tego, żeby no, realizować jak najwięcej inwestycji. Dodatkowo z inwestycji innych niż drogowe i ścieżkowe również przygotowujemy się do różnych inwestycji tak zwanych kubaturowych, czyli w tym przypadku przygotowujemy i składamy wnioski związane z budową Centrum Edukacji i Nauki, czyli tak zwanym Laboratorium Światła. I tutaj próbowaliśmy już to zarówno z programu szwajcarskiego, tam akurat nie udało nam się załapać, bo bardzo dużo gmin startowało, ale próbujemy wyszukiwać każdy możliwy program, z którego byłaby możliwość, czy to będzie z programu norweskiego, czy z programu Kultura. Natomiast również pozyskaliśmy z dotacji 80% kosztów potrzebnych na budowę bloku komunalnego, który również jest na ukończeniu i na jesieni tego roku oddamy do użytku blok z 80 mieszkaniami. A kolejnym takim elementem no to na przykład jest nasz udział w SIM-ach. Czyli tutaj wnieśliśmy aportem dwie działki, pozyskaliśmy pieniądze z ministerstwa, które również włożyliśmy w kapitał spółki i już przystąpiono do budowy jednego bloku w trybie właśnie tych SIM-ów, społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Natomiast przygotowujemy się do kolejnej inwestycji. Także z każdej gałęzi staramy się pozyskać jakieś środki, no, żeby wesprzeć te inwestycje, które realizujemy w mieście.
3: A jakie konkretne ulgi lub programy wsparcia oferuje ratusz, aby zatrzymać lokalnych przedsiębiorców i przyciągnąć też nowych inwestorów?
4: Czy tak naprawdę terenów inwestycyjnych jest już u nas coraz mniej, bo każdy możliwy teren, który został zagospodarowany, szybko znajduje swoich inwestorów. Możemy popatrzeć na to, że w terenach po byłej fabryce większość arów już jest zagospodarowanych, zabudowanych poprzez firmy, które tam działały albo sprowadziły się tutaj. Trochę jest firm rodzimych, trochę firm zewnętrznych albo zakładów satelitarnych firm, które działają bardziej globalnie. Niedawno, bo 2 lata temu oddaliśmy do użytku strefę aktywności gospodarczej przy Zakolu, ponad 5 hektarów i cały teren został już sprzedany bardzo szybko. Tam 3 zakłady już budują swoje budynki, hale i biura, w związku z czym ten proces działa. Natomiast no, my staramy się również jakieś proponować ulgi podatkowe dla tych, którzy mogą zagospodarować stare albo zdewastowane nieruchomości i wykorzystać je na nowo, żeby stworzyć miejsca pracy. Powołaliśmy w 2023 roku Gorlicki Klaster Energetyczny, który zrzesza ponad 40 członków, w tym firmy, spółdzielnie, po to, żeby właśnie przygotowywać się i korzystając ze środków unijnych opracować taki plan wewnętrznej możliwości równoważenia energii i ciepła i mam nadzieję, że to wszystko tak jak z założenia mówią w ramach tych klastów czy spółdzielni energetycznych będzie działało i przyniesie korzyści zarówno dla producentów, jak i tych odbiorców, którzy na terenie miasta są. Ogólnie no, mamy 3 strefy aktywności gospodarczej, które tak jak mówię są praktycznie w pełni sprzedane i w dużej mierze zagospodarowane. My pozyskaliśmy od Skarbu Państwa jeszcze kolejne 4 hektary gruntu, które przy ulicy Bieckiej, które planujemy właśnie, zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego po to, żeby przeznaczyć je pod przemysł i usługi. No i będziemy starali się przygotować, pozyskać środki na to, żeby stworzyć tam kolejną strefę aktywności gospodarczej, bo są to ostatnie takie tereny, które miasto mogło pozyskać i miałoby możliwość przeznaczyć na ten cel, a oczywiście zależy nam, bo im więcej firm, przedsiębiorstw, nieruchomości, tym więcej podatków od nieruchomości, tym więcej miejsc pracy, no i generalnie no, życie toczy się, a ludzie przyjeżdżają i mają co robić.
3: Miasto Gorlice konsekwentnie realizuje kolejne inwestycje poprawiające dostępność budynków oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie inwestycje zostały zrealizowane w ostatnim czasie?
4: W ostatnim czasie mieliśmy trochę takich inwestycji, między innymi projekt likwidacja barier architektonicznych w placówkach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych na obszarze miasta Gorlice. Głównym celem było stworzenie takiej przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej, otwartej na osoby w różnej sytuacji w Miejskim Przedszkolu nr 5 oraz Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach, których organem prowadzącym jest miasto. W przedszkolu Miejskim nr 5, w Miejskim Zespole Szkół nr 5 te prace trwają. Na koniec wakacji mają zostać zakończone, przy okazji są związane z likwidacją barier, z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, także mam nadzieję, że to będzie miało duże znaczenie dla użytkowników, czyli tych naszych najmłodszych mieszkańców. W Miejskim Zespole Szkół nr 1 prowadzimy kilka właśnie działań, między innymi związanych z tym programem, jak również z przygotowaniem stołówki szkolnej. Będzie tam całkowicie niezależna stołówka szkolna, złamane bariery dla niepełnosprawnych, dostosowanie do potrzeb osób właśnie z niepełnosprawnościami. Także te wszystkie prace się przenikają. My z drugiej strony już przygotowujemy się do, zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego, pozyskaliśmy 2 działki przylegające od prywatnych właścicieli, przylegające do właśnie sali gimnastycznej przy szkole nr 1. Tam będziemy chcieli zaprojektować pełnowymiarowe boisko dla potrzeb szkolnych i wykonać go z dofinansowaniem zewnętrznym. Planujemy przebudowę kolejnych przedszkoli, w tym przedszkola nr 4 na osiedlu pod Lodownią. Także tych zadań jest bardzo dużo i no, myślę, że to nie jest koniec, bo wykonaliśmy już tyle, co w tym roku zakończyliśmy pracę w Miejskim Zespole Szkół nr 6. Tam wymieniliśmy całą instalację elektryczną i oświetleniową. Tak naprawdę wykonując te instalacje, no to dokonaliśmy remontu większości klas i całych korytarzy, klatek schodowych i częściowo szatni oraz stołówki i sali gimnastycznej, także ten budynek w środku naprawdę już jest taki nowy, odświeżony i bezpieczny przede wszystkim pod kątem tych instalacji. W minionym roku oddaliśmy do użytku całkowicie przebudowane i zmodernizowane miejskie przedszkole nr 8. w Miejskim Zespole Szkół nr 4 wykonaliśmy już platformę dla osób z niepełnosprawnościami, żeby mogły bez problemu dostawać się na parter. Planujemy tam docelowo pozyskać środki na budowę windy na kolejne piętra i na wykonanie różnych prac jeszcze modernizacyjnych. Natomiast na chwilę obecną mamy złożony również wniosek o dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Miejskim Zespole Szkół nr 5. Jeśli ten wniosek przejdzie, no to też będziemy chcieli w okresie wakacyjnym wykonać tą inwestycję. No również staramy się na bieżąco swoimi siłami i środkami w poszczególnych szkołach dokonywać modernizacji sanitariatów w taki sposób, żeby dostosować je dla osób z niepełnosprawnościami, no i po pierwsze no, do takich walorów i jakości XXI wieku.
3: Odbyła się konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat, budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Jakie są realne szanse na powstanie takiego miejsca?
4: Czy mam nadzieję, że te szanse są już coraz większe. My od kilku lat konsekwentnie działamy w temacie właśnie stworzenia takiej koncepcji programowo-funkcjonalnej Muzeum I Wojny Światowej i ta koncepcja została właśnie stworzona. Wykonywaliśmy ją wraz z różnymi działaczami, społecznikami, samorządowcami i historykami, osobami związanymi z muzeami i z I wojną światową z całej Europy w ramach programu Go for Peace. Powstał ten dokument jako taka właśnie koncepcja programowo-funkcjonalna. Do tego przygotowaliśmy taką z grubsza koncepcję architektoniczną umiejscowienia i zagospodarowania terenu poniżej cmentarza 91 na wzgórzu Korczak, tak żeby w żaden sposób tego cmentarza nie przysłonić, a żeby wejść bardziej w styl taki okopowo-gruntowy, jako że jest to na wzgórzu, i wykorzystać to miejsce, gdzie rzeczywiście przechodził front I wojny światowej, w taki sposób, żeby życiowo włączyć to w tą historię i połączyć zarówno historię, nowoczesność, jak i całą tą spuściznę I wojny światowej. Uzyskaliśmy bardzo dużo wsparcia samorządowców, wszystkich, że tak powiem, różnego szczebla polityków, czy też ministerialnych, czy też przedstawicieli dyplomatycznych różnych krajów i różnych organizacji. Rozmawiamy z Ministerstwem Kultury, rozmawiamy z wszelkimi możliwymi politykami, którzy mają coś do powiedzenia w temacie właśnie przyjęcia tego planu i włączenia takiej idei Muzeum I wojny światowej że tak powiem, w poczet muzeów narodowych. I w tym momencie, jeżeli to uda nam się zrobić, no to wtedy już będzie tylko kwestia przyspieszenia i odpowiedniego skierowania funduszy. No oczywiście to musi być już zadanie wyższe właśnie na poziomie, tak jak uważamy, narodowym, ministerialnym, bo nigdzie w bliskiej okolicy nie ma takiego Muzeum I wojny światowej. Najbliżej jest dopiero w Słowenii, w Kobaridzie, a tak naprawdę ta główna bitwa pod Gorlicami pozwoliła przełamać front wschodni i myślę, że w dzisiejszych czasach, szczególnie patrząc na to, co mamy za wschodnią granicą, jest to taki element, który powinien zostać bardzo mocno podkreślony i pokazany, i właśnie w Gorlicach powinien zostać zrealizowany. Mam nadzieję, że uda nam się to dociągnąć i uzyskać odpowiednie wsparcie ku temu.
3: Pozostaje czekać.
4: Tak, czekamy i my cały czas, że tak powiem, szpilki wbijamy, gdzie tylko można.
3: Jakie nowe inwestycje sportowe i rekreacyjne zaplanowano dla mieszkańców w najbliższym czasie? Jest coraz cieplej, także tych wydarzeń też pewnie będzie sporo.
4: Trochę zadań inwestycyjnych zrobiliśmy w ostatnich latach, bo na obiektach sportowych inwestowaliśmy ponad 50 milionów złotych i ta strefa aktywności sportowej stała się już taką spójną i nowoczesną. Niemniej jednak mamy trochę jeszcze planów. Przygotowujemy projekty i staramy się pozyskać środki na wykonanie dodatkowego zaplecza szatniowego przy boisku treningowym. Chcielibyśmy wybudować strzelnicę z nową trybuną stadionu, strzelnicę już o długości 100 metrów, tak żeby można było realizować w niej wszelkiej maści zawody, a mogłaby przy okazji być jakimś elementem schronienia czy ukrycia. Planujemy przebudowę czy też rozbudowę hali Ośrodka Sportów i Rekreacji. Zleciliśmy opracowanie koncepcji. Teraz na bazie tej koncepcji będziemy chcieli zlecić przygotowanie dokumentacji projektowej właśnie rozbudowy o dodatkowe skrzydło hali, tak żeby wykorzystać potencjał miejsca, móc przyjmować więcej grup zewnętrznych, które chciały przyjeżdżać na treningi i szkolenie, bo atutem naszym jest to, że wszystkie te obiekty połączone są praktycznie jeden z drugim wzdłuż jednej ulicy, co jest nie lada gratką dla tych, którzy przyjeżdżają szczególnie z północy, gdzie wszelkie obiekty sportowe rozbite są po całym mieście. Tu jest jedna strefa, blisko hotel, miejsca zamieszkania, ale my chcielibyśmy też stworzyć taką strefę hotelową co najmniej na 50 osób, żeby móc te grupy przyjmować i być niezależnym od zewnętrznych czynników, tylko żeby sam ośrodek sportu i rekreacji mógł to realizować wszystko sam i przyjmować zgrupowania.
3: Jakie wymierne korzyści dla mieszkańców przynosi wieloletnia współpraca z miastami partnerskimi?
4: No, między innymi są to korzyści takie kulturalne, gospodarcze. Dzięki tej współpracy z miastami partnerskimi, a mamy jedno miasto na Ukrainie, mamy dwa miasta na Węgrzech i jedno na Słowacji. Współpracujemy również z jednym miastem w Rumunii i w kilku innych krajach, gdzie też po trochę myślimy o nawiązaniu partnerstwa. Dzięki właśnie tym kontaktom udaje nam się uczestniczyć we wspólnych międzynarodowych projektach, czy też projektach transgranicznych, dlatego że dziś chcąc pozyskiwać pieniądze, trzeba szukać, szczególnie w naszym terenie nadgranicznym, partnerów zagranicznych, a są to projekty zarówno i turystyczne, i kulturalne, i edukacyjne, i oświatowe, ale również te projekty twarde, które są inwestycyjne, bo też z takich środków korzystaliśmy. Z drugiej strony zaś jest to też taka wymiana kulturowości, kontakty zagraniczne. Zawsze możemy zaczerpnąć jakichś ciekawych rozwiązań, zobaczyć coś innego. Oni również przyjeżdżając do nas też mogą zobaczyć, w jakim kierunku my podążamy, co ciekawego u nas się zmienia, jak różni się samorząd u nas z zagranicą. Możemy się wspierać, tak jak w przypadku Ukrainy i miasta Kałuż, gdzie w związku z wojną, która trwa na wschodzie, zwracali się wielokrotnie z jakimiś wnioskami czy prośbami, staraliśmy się im pomagać, czy nawet poprzez przyjmowanie dzieci i młodzieży na kolonie, dzieci tych, które straciły rodziców na froncie. I myślę, że to jest takie ważne, bo tym samym próbujemy uczyć naszą młodzież, dzieci, ale również przekazywać informacje wszystkim pracującym i seniorom, że ta integracja jest ważna, bo jesteśmy tylko ludźmi i współpraca jest najważniejsza, powinniśmy żyć ponad podziałami, ponad granicami. Dzięki temu wymieniać się zarówno, czy nasza młodzież może jechać na Węgry, na kolonie, czy na jakieś występy, czy na jakieś festiwale, czy też konkursy sportowe i niejednokrotnie uzyskiwać nagrody. Oni mogą przyjeżdżać do nas. Jest to coś pięknego i to staramy się zakrzewiać, jak również wspierać seniorów i wszystkich tych, którzy działają w stowarzyszeniach i w różnych NGO-sach do tego, żeby pozyskiwali partnerów i współpracowali, współdziałali dla dobra wszystkich mieszkańców.
3: I na tym postawimy kropkę. Za rozmowę dziękuję. Tak tylko przypomnę, Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice, był gościem rozmowy.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Reklama.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na burze, ulewy i grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silny opad deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
2: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
1: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.

0: i słońce i chmury, do tego przelotny opad deszczu. Spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni, no ale w rejonach podgórskich i nad morzem zaledwie 16.
1: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
2: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
1: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
2: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Reklama.
7: Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
8: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
7: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla Ciebie.
9: Bing, bing, bam, dam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam,

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
2: Sąsiedzie, zagadka. Co jest długie, zielone i jeszcze dziś nad ranem wisiało na krzaku? Tak, ogórek z Tarnowca w MPM. Z naszej zaprzyjaźnionej uprawy. Jak rolnik daje świeżość, to MPM daje cenę. I to jaką? Tylko 4 zł za kilogram do soboty. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Mechanik poszukiwany.
2: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół.
1: Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
3: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
2: 535 295 738.
3: Powtarzam.
2: 535 295 738.
0: Specjalnie dla Was ruszamy z wyjątkowym 4-odcinkowym cyklem audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Słyszymy się w sobotę tuż po godzinie 14. W pierwszym odcinku Iwonicz Zdrój, perła w drewnie i solance. Odwiedzimy jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Odkryjemy tajemnice wód leczniczych i zachwycimy się unikalną architekturą. Zapraszamy po zdrowie z Podkarpacia. Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie. Reklama.
4: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzamiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
1: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.

0: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni.
1: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
2: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
1: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
2: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Odpaliliśmy

0: Z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Dzień dobry, melduję się w studiu Trendy Radia i oficjalnie otwieram naszą wspólną sobotnią audycję. Przed nami fantastyczny dzień, pełen doskonałych brzmień, świetnej energii i samych pozytywnych wibracji. No myślę, że już w moim głosie to słychać. Bez względu na to, jakie macie plany na tę sobotę, czy spędzacie ją aktywnie, czy chcecie trochę poleniuchować w domu, obiecuję, z Trendy Radiem to będzie genialny czas. Zaczynamy od solidnej porcji muzycznego uderzenia, które natychmiast postawi was na nogi. Bądźcie z nami dzisiejszego dnia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Specjalnie dla Was ruszamy z wyjątkowym 4-odcinkowym cyklem audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Słyszymy się w sobotę tuż po godzinie 14. W pierwszym odcinku Iwonicz Zdrój, perła w drewnie i solance. Odwiedzimy jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Odkryjemy tajemnice wód leczniczych i zachwycimy się unikalną architekturą. Zapraszamy po zdrowie z Podkarpacia. Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.

Weekend w pełni, a to idealna okazja do świętowania. Sprawdzamy więc, kto dzisiaj rozdaje cukierki i zbiera życzenia. A lista jest długa i wyjątkowo zacna. Świąteczny salon otwierają Antoni i Lucjan, a tuż za nimi ustawiają się Grzegorz, Olga, Tobiasz, Gerard, Herman, Gracja, Gerarda oraz Akwilina. Wszystkim dzisiejszym solenizantom życzymy przede wszystkim mnóstwa zdrowia, uśmiechu od ucha do ucha i spełnienia marzeń. A dla Was wszystkich leci teraz wyjątkowy, muzyczny Dedek. Hey!

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Uwaga Jasło, Pilsno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilsno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilsno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Reklama.
8: Trendy Weekend w Trendy Radio. Come on, it's time to get it.

Czy wiedzieliście, że dzisiaj obchodzimy Święto Dobrych Rad? No to idealny moment, żeby podzielić się jakąś życiową mądrością. Z tej okazji mam dla Was jedną absolutnie darmową i niezawodną radę. Jeśli rano nie możesz znaleźć czystych skarpet, pamiętajcie, zawsze możemy założyć sandały, byle bez obciachu. A tak zupełnie poważnie, najlepsza rada na dzisiejszą sobotę to po prostu wrzucić na luz, odciąć się od codziennych obowiązków i spędzić czas z Trendy Radiem. Takich dobrych rad my dzisiaj będziemy mieć całą masę, więc warto z nami zostać w ten sobotni dzień. Trendy Radio dla Was gra najlepsze hity w regionie. Jak

Czas na odrobinę muzycznej magii i utwór, który dosłownie zabetonował światowe listy przebojów. Usłyszycie za chwilę formację The Weeknd i ich mega hit Blinding Lights, a warto tutaj też dodać, że numer ten spędził ponad rok w pierwszej dziesiątce prestiżowej listy Billboard Hot 100, stając się jednym z największych hitów wszechczasów. Co ciekawe, inspiracją do jego stworzenia brzmieniowego były klasyczne, mroczne rytmy z lat 80. Posłuchajcie sami, jak genialnie to brzmi, no i warto posłuchać bardzo uważnie, żeby właśnie te lata 80. również wychwycić. Oto The Weeknd.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
2: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
1: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majszak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majszak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
3: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
1: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.

0: dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Od czego w pogodzie zaczynamy sobotnią prognozę? No prognozę pogody sobotnią zaczynamy od tego, że w całym regionie jest pochmurno i pada deszcz i te przelotne opady będą dzisiaj nam towarzyszyć, ale co ważne, w ciągu dnia będą coraz mniej intensywne, ponownie nieco mocniej popada dopiero po zmroku po godzinie 21. Na termometrach dzisiejszego dnia w najcieplejszym momencie do 20 stopni, wiatr z kierunku zachodniego wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę, w porywach ta prędkość wzrasta do 35, zachmurzenie obecnie na poziomie 80-90%, natomiast w ciągu dnia będzie się ta sytuacja poprawiać i zachmurzenie na poziomie 55-60%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
3: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
2: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
3: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Reklama.

z dawką pozytywnej energii i bardzo nietypowym świętem. Dzisiaj przypada bowiem Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscach publicznych. Jeśli więc zobaczycie dzisiaj kogoś w parku, na rynku albo na ławce z motkiem wełny, nie bądźcie zdziwieni, to absolutnie legalne, bardzo modne i jak się okazuje, niezwykle relaksujące zajęcie. My na drutach co prawda nie robimy, ale za to sprawnie splatamy dla Was kolejne muzyczne pasmo. Oto świetna nowość na naszej antenie.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklam.

0: Zaglądamy do naszego regionu, dokładniej do Ustia Gorlickiego, gdzie odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone funkcjonowaniu zbiornika wodnego Klimkówka na rzece Ropie. Celem spotkania było omówienie aktualnych zasad gospodarowania wodą na zbiorniku Klimkówka oraz planowanych działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych realizowanych przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle. O szczegółach Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: Spotkanie dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania zbiornika w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, gospodarki wodnej oraz wpływu dla mieszkańców środowiska naturalnego. Było to bardzo ważne spotkanie, ważne rozmowy, ponieważ zbiornik Klimkówka pełni istotną rolę zarówno dla ochrony przeciwpowodziowej naszego regionu, jak i dla gospodarki wodnej całego obszaru. W trakcie konsultacji podkreślono konieczność dalszej współpracy samorządów, instytucji oraz mieszkańców w zakresie właściwego zarządzania tym obiektem i reagowania na pojawiające się potrzeby oraz wyzwania.
0: Spotkanie było również okazją do przedstawienia uwag oraz rozwiania pojawiających się w przestrzeni publicznej wątpliwości dotyczących funkcjonowania zbiornika.

0: Trendy Radio.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
7: Mamy quady dla każdego.
6: Zapraszamy.
8: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN teraz 9,50 za kilo tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
0: Reklama.

emocje rozgrzewają kibiców do czerwoności, bo przecież w pełni trwa piłkarski mundial. Oczywiście, jako wierni fani, czujemy lekkie ukłucie w sercu, bo reprezentacji Polski tam nie ma i musimy zadowolić się oglądaniem popisów innych nacji. Ale hej, brak naszych na murawie wcale nie oznacza braku dobrej zabawy. Zamiast stresować się rzutami karnymi, możemy bez mrugnięcia okiem cieszyć się czystym, pięknym futbolem i oczywiście najlepszą muzyką, która leci do Was z Trendy Radia. Zamiast sędziowskiego gwizdka mamy dla Was absolutny energetyczny hit, który idealnie pasuje do wielkich stadionów. No to zróbcie radio głośniej.

0: Beskid Niski w weekend zmienił się w stolicę polskiego motorsportu. Ryk silników, kultowe klasyki i walka o ułamki sekund. Tak w skrócie. Zapowiada się tegoroczna edycja wyścigu górskiego Magura Małostowska, będąca rundą górskich samochodowych mistrzostw Polski GSMP. Zawody organizowane są na liczącej 3610 metrów trasie z Małostowa przez szczyt Magury Małostowskiej do okolic Gładyszowa. Na liście zgłoszeń do zawodów znalazło się 79 kierowców. To kolejny rekord frekwencji w organizowanym przez Automobil Klub Biecki wyścigu. A o szczegółach Marek Sitek, prezes Automobil Klub Biecki.
1: Przebieg jest podobnie jak w przednim roku. W niedzielę o godzinie 8 podjazdy treningowe i o godzinie 13 podjazdy wyścigowe. Zawodników zgłosiło się 79. To jest kolejny rekord, bo tamtego roku było mniej. Tego roku jest 79. Także cieszy nas, że jest zainteresowanie. Zawodnicy są z całej Polski, jak również z naszego Automobil Klubu. Trasa jak w poprzednim roku jest taka sama, nic się nie zmieniło. I jak zawodnicy powtarzają, że to jest jedna z trudniejszych tras, bo pierwsza partia jest dość szybka, druga jest patelniami, jest troszkę bardziej techniczna i jak my wszyscy mówią, najgorszy element tej trasy to jest przejście przez szczyt, gdzie większość zawodników, jak mówi, że kto nie zaryzykuje, to może stracić te parę sekund, 300 sekundy i po prostu straci miejsce na pudle.
0: Mirosław Waląg, starosta Gorlicki, podkreślał, że to wydarzenie bardzo mocno wpisuje się w promocję powiatu.
2: Serdecznie zapraszam oczywiście do niedzieli, ale główne atrakcje w sobotę i w niedzielę, podjazdy treningowe, podjazdy wyścigowe, to wszystko dlatego, że po prostu mamy bardzo fajne warunki w powiecie gorlickim. Mamy piękną górę, a więc mamy gdzie się ścigać. Wyścig sam nazywa się Wyścig Górski Magura. Zachęcamy tutaj wszystkich do tego, aby odwiedzić to urokliwe miejsce, ale też zobaczyć, że tutaj również można połączyć piękną naturę ze sportem, z wyścigami górskimi samochodowymi. Cieszę się, że są organizatorzy, że Automobil Klub Biecki już po raz 13 organizuje ten wyścig górski. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że właśnie to tutaj w powiecie gorlickim możemy po prostu ten sport rozkręcać. Zapraszamy wszystkich chętnych, fanów i nie tylko do tego, aby wpaść chociaż na chwilę. Jeśli dzień będzie zbyt długi na wyścigach, to zawsze można coś w okolicy pozwiedzać, pochodzić w otoczeniu pięknej przyrody, może pojeździć na rowerze. Oferujemy bardzo wiele. Zapraszamy do powiatu gorlickiego, zapraszamy na wyścig górski Magura.
0: Wyścig na Magurę Małostowską po raz pierwszy rozegrano w 2014 roku. Bardzo szybka i techniczna trasa od razu zyskała aprobatę wśród startujących w GSMP zawodników. A ja ze swojej strony muszę dodać, jest to spektakularne wydarzenie. A jakie widoki! Naprawdę warto się wybrać, kochani. Dzisiaj i jutro macie okazję trochę pośledzić takich motoryzacyjnych wyczynów w naszej okolicy i warto z tej okazji skorzystać. Zapraszamy!

0: zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
2: Zaglądamy w Trendy Radio teraz do Memonia, bo tutaj trwa termomodernizacja budynku domu strażaka. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, a o szczegółach Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji domu strażaka w Memoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
2: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 złotych. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzamiński. Uwaga na burze. Właśnie zaczęło

0: obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
1: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
0: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądam na dzisiejsze meteogramy. No i tutaj może takich pozytywów dużych brakuje, ale dzisiejszego dnia również będą chwile z przejaśnieniami, choć może jeszcze trochę trudno w to uwierzyć, ale będą się dzisiejszego dnia przeplatać przelotne opady deszczu, chwilowe przejaśnienia, no i bardziej intensywne opady deszczu późnym wieczorem. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni. Towarzyszy nam wiatr z kierunku zachodniego. Wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W ciągu dnia ten wiatr będzie zmieniał się na południowo-zachodni i jutrzejszego dnia ponownie jednak zmieni kierunek na zachodni. Dzisiaj na barometrach 1014 hektopaskali, ciśnienie z tendencją spadkową, jutro na barometrach 1010. Biometr niestety mamy niekorzystny. Najbliższa noc z temperaturami w granicach 15 stopni, jutro na termometrach nie za dużo, bo tylko 17 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
3: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
2: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
3: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Reklama.
12: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

Uwaga, uwaga, ja mam dzisiaj dla Was bardzo ważną informację, bo na naszej antenie startuje coś zupełnie nowego. Specjalnie dla Was ruszamy z nowym czteroodcinkowym cyklem audycji pod hasłem Dolina Zdrowia Podkarpackie. Słyszymy się w każdą sobotę wczesnym popołudniem w pierwszym odcinku zatytułowanym Iwonicz Zdrój Perła w Drewnie i Solance, który już dzisiaj po 14, a partnerem naszego cyklu jest województwo podkarpackie. Zabierzemy Was w podróż do jednego z najstarszych i najbardziej urokliwych polskich uzdrowisk. Odkryjemy przed Wami tajemnice tutejszych wód leczniczych, które od wieków stawiają na nogi i na pewno zachwycimy Was unikalną drewnianą architekturą, która tworzy niepowtarzalny klimat tego miejsca. Zapraszamy do wysłuchania tej audycji, która już po 14 dzisiejszego dnia, a ja teraz wracam płynnie. Już mniej będziemy mówić, a więcej będziemy słuchać. Najlepsze hity w regionie w Trendy Radio. Teraz dla Was.

0: Reklama.
1: Mechanik poszukiwany.
2: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół. Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
1: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
2: 535 295 738.
1: Powtarzam.
2: 535 295 738.
3: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
4: Sąsiedzie, zagadka. Co jest długie, zielone i jeszcze dziś nad ranem wisiało na krzaku? Tak, ogórek starnowca w MPM. Z naszej zaprzyjaźnionej uprawy. Jak rolnik daje świeżość, to MPM daje cenę. I to jaką? Tylko 4 zł za kilogram do soboty. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.

0: Zaglądamy do gminy Jedlicze, która podpisała umowę na realizację trzeciego etapu budowy remizy OSP w Potoku. Realizacja trzeciego etapu obejmuje szereg prac niezbędnych do zakończenia budowy obiektu. W ramach tego etapu wykonane zostaną przede wszystkim prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonane zostaną niezbędne przyłącza infrastrukturalne, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy. A budynek remizy zyska pełną funkcjonalność oraz zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt. O szczegółach Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
1: Ta jednostka już od tego roku będzie w pełni przystosowana do działań ratowniczo-gaśniczych. Tak też było do tej pory, ale zważywszy na fakt, że no nie było tej remizy, było to bardzo utrudnione. Dodatkowo jeszcze dostaną, może nie nowy, ale już takiej nowej generacji samochód marki Volvo, który przesuwamy z jednostki OSP do Bieszczynie, więc no, to będzie nowy czas dla tej jednostki.
0: Koszt realizacji trzeciego etapu wynosi ponad 688 tysięcy złotych.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Reklama.

No i mamy rasowe, sobotnie popołudnie. Weekend rozkręcił się już chyba na dobre. Czas wrzucić na wyższy bieg i oficjalnie przywołać wakacyjny klimat. Przygotowałam dla Was utwór, który pachnie rozgrzaną plażą, daleką podróżą i totalną beztroską. Przed nami prawdziwa bomba energetyczna, która idealnie nakręci Was na resztę soboty, niezależnie od tego, jak planujecie spędzić wolny czas. Przerywam na moment rozmowy i odpalam letni gorący hit i Blue Lagoon dla nas.

0: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Specjalnie dla Was ruszamy z wyjątkowym 4-odcinkowym cyklem audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Słyszymy się w sobotę tuż po godzinie 14. W pierwszym odcinku Iwonicz Zdrój, perła w drewnie i solance. Odwiedzimy jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Odkryjemy tajemnice wód leczniczych i zachwycimy się unikalną architekturą. Zapraszamy po zdrowie z Podkarpacia. Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
2: Radio 101,9 i 9.

0: Trendy Radio. Teraz zaproszenie od Szkoły Podstawowej imienia Tytusa Trzecieckiego w Miejscu Piastowym do udziału w pikniku rodzinnym, który odbędzie się jutro. Na uczestników czeka piana, party show, jazda konna, gigantyczne dmuchańce, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, zabawy z animatorem. A o szczegółach Agnieszka Turek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym.
1: W programie m.in. pokazy Straży Pożarnej i Policji, widowiskowe piana party show. Uczestnicy będą mogli również z bliska zobaczyć sprzęt służb mundurowych oraz wziąć udział w konkursach sportowych i rodzinnych oraz odwiedzić liczne stoiska partnerów wydarzenia. Na scenie wystąpią nasi utalentowani uczniowie. Usłyszymy orkiestrę Denton gminy Miejsce Piastowe, a wyjątkową gwiazdą wydarzenia będzie Marcelina Albrecht, która swoim koncertem dostarczy publiczności wielu muzycznych emocji. Nie zabraknie bogato zaopatrzonej strefy gastronomicznej, słodkich niespodzianek i mnóstwa okazji do wspólnej zabawy w rodzinnej atmosferze.
0: Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wyposażenie sali sensorycznej dla dzieci. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 14 do 19 przy ulicy Szkolnej 24 w Miejscu Piastowym.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
2: Trochę o kolejach zapomniano.
1: Ale jak mówi premier, to się już zmieniło.

0: dnia. Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
1: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
0: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
2: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
3: Jak to gdzie? Do Łomży.
0: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
4: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
0: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj termometry w regionie wskazywać będą do 20 stopni. Towarzyszy nam wiatr z kierunku zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Na barometrach 1014 hektopaskali. Biometr mamy niestety niekorzystny. Najbliższa noc z temperaturami do 15 stopni. Jutrzejszego dnia maksymalnie 17-18 kresek. Jednak sporo przejaśnień również jutrzejszego dnia będzie nam towarzyszyć, ale również też pojawią się przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
12: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie.

Jeśli spędzacie tę sobotę w samochodzie i jesteście właśnie w podróży, pamiętajcie, że Trendy Radio jedzie razem z Wami. Przypominam, że znajdziecie nas nie tylko w tradycyjnym odbiorniku, ale też w mobilnej aplikacji Janosik, idealnej na weekendowe trasy, a w naszym regionie dzieje się sporo, bo uwaga, kierowcy i fani motoryzacji, trwa właśnie widowiskowy wyścig górski Magura, gdzie emocje sięgają zenitu. Jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie zerkajcie na naszą stronę trendyradio.pl i na nasz profil facebookowy, gdzie znajdziecie relacje z różnych wydarzeń, w których bierzemy udział. Słuchajcie nas na żywo, przez internet, przez playera lub aplikację i jedźcie bezpiecznie.

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

0: Ten weekend na Jasielskim Rynku upływa pod znakiem Jarmarku Antoniańskiego. Dzisiejszego popołudnia drużyny KGW z regionu, a konkretnie czterech powiatów w województwie podkarpackim zaprezentują swoje potrawy przed komisją konkursową, a najlepiej ocenione zespoły awansują do półfinałów wojewódzkich. O szczegółach Patrycja Bimkiewicz, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle.
1: Gościć będziemy uczestników pierwszego etapu konkursu kulinarnego Polska Smakuje. Jego celem jest promocja kuchni regionalnej, integracja tych środowisk lokalnych. Zapraszamy do degustacji tych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. Wystąpią kapele ludowe z Wranowa nad Toplą i tutaj nasze lokalne. Będzie możliwość skorzystania z i poznania rękodzielników polskich i słowackich.
0: Drugi dzień jarmarku upłynie pod znakiem wzmacniania polsko-słowackich relacji, w szczególności w wymiarze kulturowym. Polscy i słowaccy artyści ludowi zaprezentują barwne i różnorodne wytwory kultury polsko-słowackiego pogranicza. Wśród dodatkowych atrakcji zarówno pierwszego, jak też drugiego dnia nie zabraknie animacji dla dzieci.

0: Days.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
7: Mamy quady dla każdego.
6: Zapraszamy.
8: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
1: Reklama. Trendy Radio.

Dzisiaj sobota, a skoro również dodatkowo Światowy Dzień Wellness, to idealny moment, aby zrobić coś dobrego dla siebie, dla swojego ciała i ducha. Zadbajcie o chwilę relaksu, odetchnijcie głęboko, no i zapomnijcie o stresie minionego tygodnia. Pamiętajcie, najlepszą strefą spa dla wszystkich uszu jest właśnie Trendy Radio. Odpoczywamy wspólnie, a towarzyszą nam najlepsze hity w regionie. Posłuchajcie.

Nie trendy radia, czas na moment wyjątkowych wzruszeń i melodię, która od pokoleń łączy zakochane serca. Dziś wyjątkowy dzień w kalendarzu dla Dawida i jego żony, którzy świętują właśnie 6. rocznicę ślubu. Z tej okazji płyną prosto z serca słowa dedykacji od żony. Dawidzie, żona pragnie ci dzisiaj przypomnieć, że bardzo cię kocha i dałeś jej ogromne szczęście. Wasza miłość przyniosła wam też wspaniały skarb, waszych dwóch synów, którzy są waszymi kochanymi słoneczkami. Obok tych pięknych słów pojawia się też wielka nadzieja na to, że dzisiaj uda się wam wyjść na wspólny obiad. W końcu od bardzo, bardzo dawna nie byliście nigdzie sami. Z tym najgłębszym wyznaniem miłości Kocham Cię płynie teraz utwór wybrany przez nas dla was. Przed wami jedyny w swoim rodzaju Elvis Presley i ponadczasowe Can't Help Falling in Love. Myślę, że na tą dzisiejszą okazję dla Dawida i jego żony, która pamięta o dzisiejszej 6. rocznicy ślubu, będzie idealnie. Kochani, od Trendy Radia wszystkiego najlepszego na kolejne wiele, wiele wspólnych lat.

0: Reklama. Sąsiedzie, zagadka. Co jest długie, zielone i jeszcze dziś nad ranem wisiało na krzaku? Tak, ogórek z Tarnowca w MPM. Z naszej zaprzyjaźnionej uprawy. Jak rolnik daje świeżość, to MPM daje cenę. I to jaką? Tylko 4 zł za kilogram do soboty. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama.
1: Zawsze trendy hity. Trendy radio.

Już jutro miłośnicy biegania i sympatycy pożarnictwa spotkają się w Baryczy. To właśnie tam odbędzie się widowiskowy, pierwszy podkarpacki bieg strażacki u wrót bieszczadzkich szlaków. A organizatorem tej sportowej inicjatywy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczy. Druhowie postanowili połączyć promocję aktywnego stylu życia z integracją lokalnej społeczności oraz pokazem strażackiego ducha walki. Na płycie stadionu zaplanowano liczne zabawy oraz animacje integracyjne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta,
2: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
1: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzemiński, patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem, wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
3: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
3: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfologa.

0: Książka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
1: Ważne dla kierowców. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta,
2: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
1: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie na mapy pogodowe. Dzisiaj na termometrach w granicach 19-20 stopni, na barometrach natomiast 1014 hektopaskali. To ciśnienie atmosferyczne będzie dzisiejszego dnia powoli spadać. Biometr dzisiejszego dnia niestety jest niekorzystny. Towarzyszą nam dzisiejszego dnia przelotne opady deszczu, ale również przejaśnienia. Wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Najbliższa noc ciepła, bo na termometrach nawet do 15 stopni, ale pochmurno i deszczowo.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
3: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
2: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczeni instruktorzy?
3: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.
7: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.

Zastanawialiście się kiedyś, jaki utwór jest absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o radiowe odtworzenia w tym miesiącu? Spieszę z odpowiedzią. Czerwiec bezapelacyjnie należy do Dua Lipy i jej singla, który bije rekordy popularności w streamingu i na antenach na całym świecie. Ta piosenka ma w sobie tak ogromny ładunek pozytywnej energii, że od razu poprawia humor i zmusza do tego, żeby zrobić radio głośniej. Przekonajmy się o tym osobiście. Oto najchętniej grany hit czerwca.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 30.
2: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3,50 zł za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.
3: ¡Que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Zaglądamy teraz do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, która zaprasza na promocję albumu fotograficznego Wacława Turka Historie fotografią pisane. A wydarzenie odbędzie się 24 czerwca o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki. O szczegółach Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1: To znany krośnianin, fotograf, muzyk i poeta, jeden ze współzałożycieli Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pełnił funkcję prezesa fotoklubu działającego przy Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie. W ramach tej działalności zorganizował 19 międzynarodowych plenerów fotograficznych z udziałem artystów ze Słowacji, Rumunii, Ukrainy czy Węgier. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o tym, jak te fotografie powstają, czym autor się inspiruje. Serdecznie zapraszamy.
0: O oprawę muzyczną podczas wydarzenia zadba Michał Golenia i Tomasz Wiśniewski.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Odpaliliśmy

0: Sprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Specjalnie dla Was ruszamy z wyjątkowym czteroodcinkowym cyklem audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Słyszymy się w sobotę tuż po godzinie 14. W pierwszym odcinku Iwonicz-Zdrój, perła w drewnie i solance. Odwiedzimy jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Odkryjemy tajemnice wód leczniczych i zachwycimy się unikalną architekturą. Zapraszamy po zdrowie z Podkarpacia. Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.
4: Reklama.

0: A teraz o powodach do radości dla mieszkańców Podkarpacia oraz miłośników muzyki chóralnej i kameralnej. Dziś w Brzozowie odbędzie się niezwykłe wydarzenie muzyczne zatytułowane Rozpaleni Duchem. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentuje się chór i orkiestra kameralna Stowarzyszenia Rozpaleni Duchem. Całość widowiska poprowadzi utalentowany dyrygent Paweł Goliński, pod którego batutą artyści wykonają pełne pasji i energii utwory. A o szczegółach ksiądz Dominik Długosz, organizator koncertu.
1: Głównie trzymamy się również tych utworów, które są i duchowe, więc troszeczkę takiej spokojniejszej muzyki, troszeczkę takiej bardziej pełnej refleksji, ale też takiej, która porywa do zabawy, do poklaskania, do podniesienia rąk, do potańczenia, więc będą i te utwory, które są skoczne i zabawne. Nie ukrywam, że jeżeli tylko pogoda dopisze, to chcemy również mieć te motywy ewangelizacyjne, które były w rynku na Sanoku, nie tylko na scenie.
0: Koncert rozpocznie się o godzinie 17 w urokliwej scenerii Brzozowskiego Parku Jordanowskiego.

0: wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów
1: dla ciebie.
2: Reklama. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Reklama.

Powoli zbliżamy się do godziny 14. To też spieszę z przypomnieniem, że specjalnie dla Was ruszamy z nowym czteroodcinkowym cyklem audycji pod hasłem Dolina Zdrowia Podkarpackie. Słyszymy się już za chwilę, bo pierwszy odcinek rusza tuż po godzinie 14 w tym premierowym wydaniu zatytułowanym Iwonicz Zdrój Perła w Drewnie i Solance. Zabierzemy Was w podróż do jednego z najstarszych polskich uzdrowisk. Odkryjemy tajemnice tutejszych wód leczniczych i zachwycimy unikalną architekturą. Zapraszamy po zdrowie z Podkarpacia. Dodam tylko, że partnerem tego cyklu jest województwo podkarpackie. Zostańcie z Trendy Radiem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Odsłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
3: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Na termometrach w granicach 20-21 stopni Celsjusza, ale miejscami dzisiejszego dnia zdarzają się przelotne opady deszczu, opady burzowe. I taka aura pogodowa towarzyszyć nam będzie dzisiaj przez cały dzień. Takiej pogody w kratkę, słońce, deszcz i tak też pozostanie do końca dnia. Jutrzejszego dnia więcej rozpogodzeń, ale wciąż jeszcze kilka kropli przelotnego opadu deszczu może się zdarzyć. Na barometrach 1013 hektopaskali wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Biometr niestety wciąż jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
3: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
2: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
3: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
4: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama.

0: teraz na naszej antenie obiecany czas na spotkanie z wyjątkowymi zakątkami naszego regionu. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. Dzisiaj wspólnie odwiedzamy urokliwy Iwonicz-Zdrój, czyli naszą perłę w Drewnej Solance. Posłuchajcie, jakie tajemnice kryją tutejsze wody lecznicze i tutejsza architektura. Zapraszamy po zdrowie z Podkarpacia. Partnerem cyklu jest województwo podkarpackie. Zaczynamy. Oto Iwonicz-Zdrój.
1: Partnerem cyklu audycji jest województwo podkarpackie.
2: Dzień dobry. Zamykacie ze mną na chwilę oczy i przenosicie się do miejsca, gdzie czas płynie wolniej, a powietrze pachnie historią i jodowaną solanką. Dziś odwiedzamy Iwonicz-Zdrój, najstarsze uzdrowisko w regionie. Zabieram Was na wyjątkowy spacer po iwonickim deptaku. Udowodnimy, że Podkarpacie to miejsce o głębokich europejskich tradycjach, które z dumą dba o swój unikalny, historyczny klimat. Idąc iwonickim deptakiem, trudno nie ulec zachwytowi. Ta niezwykła elegancja, którą tu czujemy, to zasługa wielkich rodów magnackich. Przede wszystkim rodziny Załuskich, którzy w XIX wieku tchnęli w to miejsce nowe, europejskie życie. Ta architektura jest po prostu magnetyczna. Iwonicz-Zdrój słynie z unikalnej, drewnianej zabudowy w stylu szwajcarsko-późno-klasycystycznym. Porozmawiamy teraz z Grzegorzem Nieradką, burmistrzem gminy Iwonicz-Zdrój. Witam Pana serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Panie burmistrzu, jaka jest historia powstania deptaka, na którym obecnie się znajdujemy?
3: Historia deptaka tak naprawdę wiąże się z początkiem restauracji iwonickich zdrojów, czyli z rokiem 1837, kiedy to Amelia hrabina Załuska, bo tak naprawdę spod jej ołówka wyszły rysunki iwonickich willi, starego pałacu, który również znajduje się przy tym głównym deptaku, oraz pierwsze ścieżki spacerowe, które w Iwoniczu powstały. To wszystko jest dzieło Amelii hrabiny Załuskiej. Deptak iwonicki jest ulubionym miejscem spacerów dla kuracjuszy i gości, ale jego centralnym miejscem jest plac, który został nazwany imieniem Józefa Dietla. Wiemy doskonale, że Józef Dietl to nie tylko prezydent Krakowa, nie tylko rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też wielki miłośnik uzdrowisk, balneolog i osoba, która wypromowała m.in. Iwonicz-Zdrój, ale też Szczawnicę, Muszynę i inne uzdrowiska na terenie dawnej Galicji, powiedzmy. Mówimy tutaj o okresie, kiedy Polski nie było na mapach Europy, ale dzisiaj możemy mówić o Małopolsce, o Podkarpaciu, tak zwanej też Małopolsce Wschodniej z okresu międzywojennego. Józef Dietl napisał takie dzieło, w którym nazwał iwonickie wody, w ogóle Iwonicz nazwał księciem wód jodowych. I to rzeczywiście wzbudziło takie ogromne zainteresowanie wśród naukowców, wśród lekarzy, właśnie zainteresowanie wodami iwonickimi. I dlatego na cześć właśnie profesora Józefa Dietla główny plac w Iwoniczu-Zdroju nosi jego imię. Tutaj odbywają się oczywiście wszystkie najważniejsze wydarzenia, wydarzenia kulturalne, wydarzenia artystyczne, które tutaj realizujemy jako samorząd gminy Iwonicz-Zdrój, ale jest też takim miejscem najpiękniejszym pod względem architektonicznym, ponieważ właśnie przy placu Dietla znajduje się budynek Domu Zdrojowego, który pierwotnie był hotelem. W nim znajduje się dawna historyczna sala balowa, również rodziny Załuskich. Dzisiaj obecnie jest to sala widowiskowa, w której również odbywają się koncerty kameralne, wydarzenia artystyczne i różnego rodzaju wydarzenia rocznicowe, organizowane właśnie czy to przez stowarzyszenie, no ale przede wszystkim przez Centrum Kultury i Czytelnictwa, czyli naszą instytucję kultury tutaj w Iwoniczu-Zdroju. Wzdłuż deptaku również znajduje się piękne sanatorium Stare Łazienki. To jest również zabytkowy obiekt, taki bardzo charakterystyczny i co dla Iwonicza jest dosyć niespotykane, murowany, bo Iwonicz charakteryzuje się jednak zabudową drewnianą, oryginalną, XIX-wieczną i z tym właśnie stylem szwajcarskim. Również stary pałac został wybudowany w stylu takim późno-klasycystycznym. To wywołuje taki efekt właśnie pewnej harmonii, takiej też niezwykłych odczuć estetycznych, bo to był taki czas, kiedy nie tylko w Iwoniczu, ale uzdrowiska, które w XIX wieku rozwijały się na ziemiach polskich, ale też i w całej Europie, właśnie miały ten charakterystyczny styl szwajcarski, styl klasycystyczny. Dzisiaj Iwonicz-Zdrój jest taką perełką w skali kraju, ponieważ całe zabytkowe centrum naszego uzdrowiska, w tym właśnie nasz deptak, został wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego, czyli nie tylko pojedyncze obiekty i budowle, ale cała przestrzeń zabytkowa Iwonicza-Zdroju znajduje się w rejestrze zabytków. To oczywiście z jednej strony wywołuje pewne trudności z punktu widzenia samorządu, ponieważ dokonując jakichkolwiek inwestycji, nie wiem, jakichś zmian, przeróbek, remontów, musimy uzyskać pozwolenie od konserwatora zabytków, albo co najmniej uzgodnienia z konserwatorem zabytków, ale z drugiej strony walor jest taki, że rzeczywiście nie ma możliwości naruszenia tego pierwotnego charakteru Iwonicza Zdroju, co jest dla nas tak naprawdę no, takim wielkim wyróżnikiem. Wyróżnikiem nie tylko tutaj na Podkarpaciu, ale też w skali ogólnopolskiej.
2: A gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie, jak to się stało, że hrabiowski ród Załuskich uczynił z Iwonicza Zdroju uzdrowisko o prawdziwie europejskim, światowym poziomie?
3: Z 1578 roku pochodzi pierwsza taka historyczna wzmianka pisemna dotycząca wód iwonickich i tak naprawdę wtedy mówimy o takiej też pisanej historii Iwonicza jako uzdrowiska, jako miejsca, gdzie były wody lecznicze i wody mineralne. I rzeczywiście, kiedy rodzina Załuskich w XIX wieku weszła w posiadanie dóbr iwonickich, bazowała też na tej historii, która już od kilku wieków tutaj w Iwoniczu była, tak? Różni lekarze, też i biskupi w księgach parafialnych opisywali podczas wizytacji walory właśnie iwonickich wód mineralnych. Załuscy, można powiedzieć, że znaleźli się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, a też jako światły ród, ród hrabiowski, skorzystali z tego potencjału i wielkiego bogactwa Iwonicza. Przede wszystkim pewnie uświadomili sobie, że rzeczywiście można tutaj budować taką bardzo mocną markę uzdrowiska, ale też i swój dobrobyt rodzinny, bo Iwonicz stał się dla Załuskich tak naprawdę takim rodzinnym gniazdem. Oni co prawda pochodzą z Litwy, ale w okresie powstania listopadowego, kiedy hrabia Karol Załuski jako naczelnik tego powstania musiał uchodzić z Litwy, z zaboru rosyjskiego, rodzina udała się tutaj właśnie pod zabór austriacki. Wchodząc właśnie w posiadanie Iwonicza, zdecydowali się rozwijać ten kurort, bo to był ten czas, kiedy w XIX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, właśnie kurorty uzdrowiskowe rozwijały się, nie tylko na ziemiach polskich, oczywiście byliśmy wtedy pod zaborami, ale w całej Europie, w Europie Zachodniej. Załuscy oczywiście podróżowali po Europie, znali kurorty szwajcarskie, niemieckie, francuskie, więc uznali, dlaczego tutaj na rodzinnej ziemi, też w duchu takiej pozytywistycznej pracy, nie stworzyć czegoś wyjątkowego i to im się udało.
2: Iwonicz Zdrój magnetyzuje turystów swoją zabudową. Co jest tak wyjątkowego w tutejszym stylu szwajcarsko-późnoklasycystycznym i dlaczego ta drewniana architektura uzdrowiskowa stanowi dziś tak bezcenny skarb w skali całego Podkarpacia?
3: Architektura drewniana w Iwoniczu jest o tyle jakby naturalna, ponieważ naturalnym budulcem było tutaj drewno. Wcześniej właściciele Iwonicza byli właścicielami całego majątku, w tym również lasów, dlatego posiadali własny naturalny budulec, który mógł służyć do tego, żeby budować nowe wille uzdrowiskowe i też obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. I rzeczywiście wtedy w XIX wieku ten styl szwajcarski, też neoklasycystyczny, był bardzo popularny w rozwoju uzdrowisk, no i Załuscy chcieli stworzyć właśnie uzdrowisko na takim poziomie europejskim, stąd też nawiązanie właśnie do stylu szwajcarskiego i do dzisiaj możemy podziwiać te piękne obiekty, choćby budynek Starego Pałacu z 1837 roku w pięknym takim neoklasycystycznym stylu. Jest to pałac modrzewiowy. Również pierwotne łazienki borowinowe również były wybudowane z drewna. Dzisiaj jest to obiekt murowany. No i do dzisiaj wille, które możemy podziwiać właśnie z przełomu XIX i XX wieku, zachowały ten styl architektoniczny, no, który właśnie jest tak wyjątkowy dla nas, ponieważ jest to zabudowa oryginalna, zachowana i cały jakby tutaj zabytkowe centrum Iwonicza Zdroju jest wpisane do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę podejmując jakiekolwiek działania ingerujące w tą przestrzeń, muszą być one realizowane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. To jakby daje też taki walor bezpieczeństwa, dlatego żeby zachować ten wyjątkowy charakter właśnie tych willi uzdrowiskowych, tej elegancji, no bo w XIX wieku, czy jeszcze powiedzmy przed wybuchem II wojny światowej, do uzdrowisk udawali się przede wszystkim przedstawiciele elity narodu. To były osoby, które były odpowiednio sytuowane też i majątkowo. Zwykłych ludzi, powiedzmy, którzy stanowili większość społeczeństwa, nie było stać na to, żeby do uzdrowisk przybywać, chociaż tutaj również istniała taka ochronka, miejsce właśnie do leczenia dzieci ubogich. O to też zadbała Amelia Załuska, była taką też wyjątkową postacią, więc rzeczywiście również dzieci z biednych rodzin mogły zażywać tej kuracji leczniczej uzdrowiskowej w Iwoniczu.
2: A dlaczego Podkarpacie, a w szczególności Iwonicz Zdrój, to najlepszy kierunek na ucieczkę od wielkomiejskiego pędu i pod ratowanie zdrowia?
3: Wielu naszych gości i kuracjuszy, którzy tutaj przyjeżdżają po to, żeby wypocząć, a nie po to, żeby pracować, podkreślają właśnie to, że tutaj czas jakby się zatrzymał i tutaj nie tylko mówimy o samej architekturze, czyli powiedzmy, że cofamy się do tego powiedzmy XIX czy początków XX wieku, ale właśnie mamy czas na kurację pitną, udajemy się do pijalni, spacerujemy, udajemy się na zabiegi, no to rzeczywiście sprawia, że ten rytm życia troszeczkę zwalnia. W ogóle Iwonicz Zdrój jest takim najlepszym kierunkiem właśnie wypoczynku. My myślę, że Podkarpacie jest w ogóle wyjątkowym w skali kraju województwem, dlatego że nawet wśród tych inteligentnych specjalizacji naszego uzdrowiska znajduje się jakość życia, bo rzeczywiście jakość życia na Podkarpaciu jest wysoka. Ona wynika przede wszystkim w tym rozumieniu, że mamy do czynienia z naturalnym środowiskiem, stosunkowo czystym powietrzem, z otwartą przestrzenią, ale też z takim dynamicznym i zrównoważonym rozwojem. To jest szalenie ważne, bo mamy oczywiście duże miasto w postaci Rzeszowa, mamy inne też średnie miasta na terenie województwa podkarpackiego, ale mamy tutaj na Podkarpaciu 5 uzdrowisk. Jest oczywiście Iwonicz-Zdrój, jest tutaj u nas po sąsiedzku Rymanów-Zdrój, ale jest również Choryniec, jest Latoszyn-Zdrój, to jest najmłodsze uzdrowisko, no i jest oczywiście Polańczyk nad Soliną, więc mamy tak naprawdę, mamy się czym pochwalić, ale mamy też na czym budować. Budować tą jakość życia, budować takie postawy też prozdrowotne, aktywnego wypoczynku. No wiemy doskonale, że dzisiaj wszyscy chyba jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani. Też ten pęd życia sprawia, że jesteśmy też mocno zestresowani. Jednak uzdrowiska są takim miejscem, gdzie można się wyciszyć, gdzie można troszeczkę uspokoić nerwy, gdzie można zażyć właśnie takich dobroczynnych właściwości nie tylko naszego klimatu, tego mikroklimatu uzdrowiskowego. Też oczywiście potwierdzone te właściwości są wszelkiego rodzaju badaniami. Spędzić czas właśnie w bliskości natury, w sposób aktywny. Myślę, że to jest taki też ogromny potencjał i oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do tego, żeby spędzać czas, jeżeli ktoś jest z Podkarpacia, to w naszych podkarpackich uzdrowiskach, jeżeli mieszka w innych częściach Polski, a ma blisko do uzdrowiska, to generalnie promujmy nasze polskie wspaniałe uzdrowiska.
2: Do rozmowy z panem burmistrzem jeszcze wrócimy, a teraz przenosimy się do wnętrza, które zapiera dech w piersiach. Klasycystyczna pijalnia wód mineralnych, jasne, przestronne wnętrze, historyczne detale, to tutaj bije uzdrowiskowe serce kurortu. A skoro tu jesteśmy, nie możemy nie spróbować tego, z czego Iwonicz słynie najbardziej. Jest z nami Małgorzata Sidort, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój. Proszę powiedzieć, jakie wody lecznicze możemy spróbować w pijalni i kto może je pić?
4: Jeżeli chodzi w ogóle o wody lecznicze, to mamy 3 wody. To jest Elin 7, Klimkówka i Iwonicz 2 i głównie do kuracji pitnej dla pacjentów przebywających na terenie uzdrowiska, w uzdrowisku. I jeżeli chodzi o te wody, głównym wskazaniem przy zastosowaniu tych wód są wszystkie choroby przemiany materii. W niektórych są przeciwwskazania, jak czynna choroba wrzodowa, która jest przeciwwskazaniem do stosowania w kuracji pitnej. Natomiast wszystkie pozostałe to głównie choroby przemiany materii, stosuje się je według zalecenia lekarskiego. Personel medyczny przy wizycie wstępnej ordynuje każdemu pacjentowi, który ma taką potrzebę i ma wskazanie do stosowania kuracji pitnej, którąś z tych wód. Zaleca się ich picie albo przed posiłkiem, albo po posiłku, od 2 do 3 razy dziennie. Przy badaniu lekarskim wstępnym lekarz ocenia wskazania do zastosowania kuracji pitnej. I tą kurację pitną przez cały okres pobytu pacjenta, czyli 21 dni lub 28 lub 24, w zależności od rodzaju pobytu. Każdy z pacjentów może korzystać z kuracji pitnej w pijalni wód mineralnych. Przy każdej wodzie są opracowania, które mówią o tym, jakie są wskazania, przy czym można tą wodę zastosować i jakie są też przeciwwskazania.
2: A skąd wody lecznicze pojawiły się w Iwonicz-Zdroju? O tym Sławomir Musiał, kierownik ruchu Zakładu Górniczego w Iwonicz-Zdroju.
5: Okolice Iwonicza-Zdroju to okolice związane z przemysłem naftowym. W połowie XIX wieku funkcjonowała tutaj pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej, której założycielem był Ignacy Łukasiewicz. Ropa naftowa była eksploatowana za pomocą otworów, czy też również odwiertów, które z czasem zostały przekształcone na odwierty wody leczniczej, z uwagi na to, że te zasoby ropy naftowej zostały zczerpane. I tutaj takim najstarszym odwiertem w Iwonicz-Zdroju, w którym eksploatujemy wodę leczniczą, jest odwiert Emma z 1885 roku, który pierwotnie był odwiertem naftowym, lecz z czasem został tak jakby zaadoptowany. Zostały zmienione jego charakter na odwiert wody leczniczej. Na terenie Iwonicza-Zdroju aktualnie eksploatujemy 7 wód leczniczych różnego rodzaju. 3 z nich udostępniamy w pijalni. Są to wody z odwiertu Elin 7, który jest powiedzmy najbardziej wykorzystywany do zabiegów leczniczych, głównie do kąpieli, ale też jest wykorzystywany do kuracji pitnej. Kolejnym odwiertem jest odwiert wody mineralnej Iwonicz 2 i Klimkówka 27. Jeśli chodzi o różnicę między tymi wodami z poszczególnych odwiertów, to wynikają głównie ze składu chemicznego, ale bardziej ilościowego niż jakościowego. Te wody są wodami chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowymi. Ewentualnie wodorowęglan zamienia się z chlorkami, jeśli chodzi o ilość w przypadku dwóch wód. Jeżeli chodzi o głębokości poszczególnych odwiertów, to najgłębszym odwiertem, który aktualnie eksploatujemy, jest odwiert Lubatówka 12. To jest głębokość 960 metrów powierzchnią terenu. Wody z tego odwiertu wykorzystywane są do produkcji soli jodobromowej. Są to wody wysoko zmineralizowane z 1,9%. Natomiast najpłytszym odwiertem jest aktualnie odwiert Elin 7, to jest 230 metrów, ale historycznie ten odwiert miał ponad 1000 metrów w momencie, kiedy był odwiertem naftowym. Lecz później został zrekonstruowany i ta ostateczna głębokość to jest 230 metrów.
2: Iwońskie wody wykorzystywane są nie tylko do leczenia, a także do produkcji kosmetyków. I o tym powie nam Krzysztof Guzik, prezes uzdrowiska Iwonicz Zdrój S.A.
6: Pierwszym naszym produktem, którego produkcja trwa już od XIX wieku, było ważenie iwonickiej soli leczniczej. Ważenie to odbywa się tak samo jak 160 lat temu, metodą dawnej manufaktury, czyli do tradycyjnych panwi transportujemy wysoko zmineralizowaną wodę iwonicką, gdzie ona jest podgrzewana. Podgrzewana jest tak długo, aż uzyskamy po odparowaniu i wysuszeniu taki gruby piasek o barwie kości słoniowej. To jest nic innego, tylko zamieniona solanka w ciało stałe. Dla ciekawości powiem, że przy tym zasoleniu wody, której używamy do produkcji, potrzebujemy na 1 kg soli odparować 60 litrów solanki. Sól iwonicką używamy do kąpieli i używamy do moczenia stóp. Kąpiel solankowa pobudza mikrokrążenie skóry, działa bardzo odprężająco na organizm, usuwa zmęczenie, relaksuje, łagodzi napięcie mięśni czy bóle stawów. Natomiast użyta do moczenia stóp powoduje, że regularne moczenie stóp redukuje obrzęki, zmiękcza i regeneruje naskórek, ułatwia usuwanie zrogowacień na stopach. Stopy po takiej kuracji czują się wypoczęte, zregenerowane. Na tak wymoczone stopy polecamy jeszcze krem do zmęczonych stóp, który właśnie jest również jakby uzupełnieniem tej kuracji. Nasza marka kosmetyków Ivoline powstała z inspiracji tym wyjątkowym miejscu, w którym jesteśmy i w którym te kosmetyki są produkowane, czyli jednym z najstarszych w Polsce uzdrowisk, Iwoniczu Zdroju. Nie bez kozery, już początkiem XIX wieku Józef Didl nazywał Iwonicz księciem wód jodowych, bo to właśnie największym bogactwem tego uzdrowiska, tego miejsca są złoża mineralnych wód leczniczych. Używamy je w leczeniu, do kąpieli, do inhalacji, używamy je w kuracjach pitnych, czyli w krenoterapii, ale również używamy ich do produkcji kosmetyków. W recepturach naszych kosmetyków staramy się łączyć właśnie tradycję stosowania wód termalnych i ważonej z niej soli jodobromowej z mocą naturalnych składników aktywnych, takich jak ekstrakty, oleje roślinne, kompleksy witamin lub woski czy masła. Część z naszych kosmetyków są kosmetykami, są to produkty wegańskie z prawie 100% naturalnym składem. Misją naszej marki jest zdrowa, holistyczna pielęgnacja skóry, jej optymalne nawilżenie, wzmocnienie i ochrona. W naszym unikatowym portfolio obecnie mamy ponad 70 różnych produktów, oczywiście inspirowanych naturą, a tworzonych z myślą o potrzebach skóry wrażliwej, skóry wymagającej. Każdy z tych kosmetyków powstał po to właśnie, aby nawilżać, odżywiać, regenerować czy chronić skórę, przywracając jej naturalną równowagę i zdrowy blask. Obecnie posiadamy kilka serii kosmetyków. Są to kosmetyki kąpielowe, są to różnego rodzaju kremy, zarówno do twarzy, rąk, paznokci, stóp, posiadamy kosmetyki pielęgnacyjne do włosów, szampony, odżywki. Ostatnio stworzyliśmy nieco nowocześniejsze również serię kosmetyków przeznaczonych m.in. do higieny intymnej, przeznaczonych do nawilżania regeneracji twarzy, także coś dla panów.
2: Budynek pijalni wód mineralnych wyróżnia się na tle deptaku. Jaką odgrywa rolę w jego architekturze? O tym Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy i Wolnicy-Strój.
3: Pijalnia wód mineralnych została przebudowana w okresie międzywojennym. Tak jak wspomniałem, pierwotnie te obiekty w zasadzie w 100% były drewniane. Dzisiaj mamy do czynienia z takim bardzo charakterystycznym, murowanym obiektem, który posiada piękne krużganki. Tak to niektórzy nazywają. My czasami się uśmiechamy, jak ktoś przyjeżdża tutaj z daleka i mówi o rynku w Iwoniczu albo właśnie o krużgankach. To tak się kojarzy z Krakowem, czy pewnie tej bliżej też z Krostem, nazywanym zresztą tak Parwa Krakowia, czyli Mały Kraków. W Iwoniczu nie mamy rynku, a mamy deptak i mamy główny plac zdrojowy, czyli plac Józefa Dietla i mamy kryty deptak. I to jest właśnie ta część przylegająca do naszej pijalni wód mineralnych. Kryty deptak powstał dlatego, że zaborca austriacki po prostu tak w przepisach swoich ustawowych określił, że każde uzdrowisko na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego musi posiadać kryty deptak. To oczywiście było takie przemyślane z tego względu, że w okresie, kiedy na przykład padał deszcz, kuracjusze mogli korzystać ze spacerów na krytym deptaku, popijając właśnie wodę. I ten kryty deptak jest taką właśnie historyczną, powiedzmy, spuścizną, pozostałością charakterystyczną dla tej części Polski, bo powiedzmy w zaborze rosyjskim czy pruskim takich wymogów nie było. Dlatego czy w Ciechocinku, czy w uzdrowiskach kłodzkiej nie znajdziemy, przynajmniej nie wszędzie, takie kryte deptaki, które mamy tutaj u nas na Podkarpaciu.
2: Jest z nami też Małgorzata Ekiert, zastępca dyrektora do sprzedaży i marketingu w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój S.A. W jaki sposób Iwonicz-Zdrój łączy historyczną elegancję z nowoczesną medycyną uzdrowiskową?
7: Iwonicz-Zdrój to miejsce wyjątkowe. Ta wyjątkowość polega na tym, że uzdrowisko jako jedno z ważniejszych naszych ośrodków starannie odnawia i zachowuje dawny klimat, a wnętrza dostosowuje do współczesnych standardów, tak aby odpowiadać na potrzeby dzisiejszych kuracjuszy. Przykładem takich działań jest trwająca w tej chwili modernizacja sanatorium pod Jodłą. Zabytkowy obiekt zyska nowoczesne gabinety zabiegowe oraz strefę medical spa. Znajdą się tam nowe zabiegi takie jak łóżka membranowe, zabiegi na ciało, jacuzzi, sauna, ale przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru tego budynku. Dziś uzdrowisko jest jednym z ważniejszych ośrodków leczenia chorób narządu ruchu, układu oddechowego, schorzeń neurologicznych, problemów układu trawiennego oraz osteoporozy. Te tradycyjne metody oparte na zabiegach typu układy borowinowe, czy kąpiele lecznicze, czy inhalacje są uzupełniane przez nowoczesne formy relaksu i terapii, takie jak masaże na łóżkach, czy haloterapia, aromaterapia w jaskini solnej, czy również uzupełnieniem jest szeroki wachlarz zabiegów z zakresu odnowy biologicznej. Współczesny Iwonicz to nie tylko już miejsce leczenia przewlekłych schorzeń, ale także jest to przestrzeń do regeneracji, do wypoczynku, do odzyskiwania równowagi. Ten wyjątkowy mikroklimat, ta zabytkowa architektura i przyroda, która nas tutaj otacza, sprawiają, że każdy, kto tutaj przyjedzie, już po chwili może odpocząć od zgiełku, od pośpiechu.
2: Jak słychać, Iwonicz-Zdrój udowadnia, że Podkarpacie potrafi łączyć dbałość o historię z nowoczesnym komfortem dla kuracjuszy i turystów. To miejsce urzeka, wycisza i przede wszystkim uzdrawia. Jeśli szukacie ucieczki od wielkomiejskiego pędu w otoczeniu europejskiej architektury z XIX wieku, Iwonicki deptak czeka. A jeżeli chodzi o uzdrowiska, to nie jest jedyny program. Na kolejny zapraszam za tydzień. Będziemy odwiedzać Rymanów-Zdrój.
1: Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce, trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad. I tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
1: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
3: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
4: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
3: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
4: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Reklama.
1: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: No to lepiej.

0: Dziękuję bardzo.
1: Trendy Radio.

0: Reklama. Sąsiedzie, zagadka. Co jest długie, zielone i jeszcze dziś nad ranem wisiało na krzaku? Tak, ogórek z Tarnowca w MPM. Z naszej zaprzyjaźnionej uprawy. Jak rolnik daje świeżość, to MPM daje cenę. I to jaką? Tylko 4 zł za kilogram do soboty. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowie, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców w Krakowie, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócanie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
3: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
4: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
1: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Na termometrach w granicach 20-21 stopni Celsjusza, ale miejscami dzisiejszego dnia zdarzają się przelotne opady deszczu, opady burzowe. I taka aura pogodowa towarzyszyć nam będzie dzisiaj przez cały dzień. Takiej pogody w kratkę, słońce, deszcz, i tak też pozostanie do końca.

0: końca dnia, jutrzejszego dnia więcej rozpogodzeń, ale wciąż jeszcze kilka kropli przelotnego opadu deszczu może się zdarzyć. Na barometrach 1013 hektopaskali wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Biometr niestety wciąż jest niekorzystny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
3: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
2: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
3: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
2: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
1: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert eSky.pl.
3: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
1: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.

0: północy chłodno, na ogół od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam 13. Dużo chmur, może padać deszcz, możliwe też burze, zwłaszcza na północy kraju.
1: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
2: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
1: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
2: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i

0: magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Witam serdecznie, tuż po godzinie 17:00. Łukasz Michnal, zapraszam na 625 notowanie retrolisty w Trend Radio. Do 20:00 standardowo mamy dla Was mnóstwo świetnych hitów w wydaniu oldschoolowym. Będą propozycje, będzie 30 numerów, no i na początek dwa wyloty. Komu zabrakło głosów w zeszłej edycji? DJ Bobo, I Feel It i To Unlimited, The Real Thing. Te dwa utwory dzisiaj już poza 30. Gram je właśnie dla Was teraz, a za momencik, no, posprawdzamy sobie, co tam się nawyprawiało w tym premierowym wydaniu retrolisty.
3: Wyloty.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: To były wyloty 625 notowania Retrolisty. DJ Bobo i I Feel It z miejsca 25 już poza 30. Podobnie jak i informacja To Unlimited, The Real Thing. To tak dla przypomnienia, coś dla spóźnialskich. A właśnie, czym uzupełnimy te niedobory dwóch utworów, które już wypadły z listy? Otóż na miejscu 30 melduje się dzisiaj Kalimba de Luna, Garcia. Jak słyszycie, lato i wakacje coraz bliżej.
0: 30.

0: Live and Joy i Dreamer na miejscu numer 29, a oczko wyżej na 28 lokacie Rafaela Cara i słynne Pedro.
1: 29.

0: Słuchasz Twojego radia. Trendy radia.
1: Dzisiaj jeszcze nie było mowy o tym, jak można zagłosować na swój ulubiony hit, a sprawa jest prosta. Wystarczy wysłać SMS pod numer 7148 o treści trl.kr, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu. Koszt takiego SMS-ka to niezmiennie złotówka i 23 grosze. No, skoro wiecie jak głosować, to warto posłuchać hitów, które dzisiaj pojawią się jeszcze w zestawieniu numer 625, a aktualnie znajdujemy się przy miejscu 27. Intermission i Lori Glory, Give Peace a Chance.
2: 27.
3: W dół.

0: Reklama.
1: Uwaga Jasło, Pilsno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilsno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilsno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Dziewczyny z Atomic Kitten i utwór Hold Again spadają z 21 na 26. A co się będzie działo w ciągu najbliższych minut? Na 25. Real McCoy Runaway, ATC YOY na 24. I też wkrótce będziemy mieć okazję wysłuchać utworu La Luna, za który odpowiada Belinda Carlisle.
5: 26.
6: W dół.

To retrolista, to lista waszych staroci na 101.995 i 2 FM. Odżywają muzyczne wspomnienia, odżywają też czasy młodzieńcze wśród naszych radiosłuchaczy, bo bardzo często dzielicie się razem ze mną swoimi wspomnieniami, kiedy to właśnie chociażby takie hity jak ten były. No, można śmiało zaryzykować hitami na czasie, hitami na topie. No i właśnie dzisiaj z retrolistą za pan brat, także Fun Factory, Prove Your Love, tablica numer 22.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Because I Love You, Stevie B na 21, spadek z 17, a kolejną dziesiątkę hitów otwieramy utworem Relight My Fire, to Take That.
0: 21.
2: W dół.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
3: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
4: Dokładnie.
3: Ludzie machają, uśmiechają się.
5: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
1: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, o północy mecz Brazylia-Maroko, o 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja, a o 6:00 rano Australia-Turcja.

0: Jutro nadal przewaga chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju.
1: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

25 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 20
0: w górę.

0: Pędźmy do Szwecji, gdzie grupa ABBA właśnie ma swoje korzenie. Fernando z 15 spada na 19, a Retrolista w wydaniu numer 625 dla was do godziny 20.
1: 19
2: w dół.

0: Leave it behind, basic element na 18 miejscu. Już za chwileczkę ten utwór pojawi się w waszych radioodbiornikach, a ja przypomnę, że to jest premierowe wydanie Retrolisty. Ten program zawsze co weekend między 17 a 20 na antenie Trendy.
1: 18 w górę.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: In the Ghetto i Elvis Presley. No, król, który ma w swoim dorobku wiele kapitalnych utworów. Wiele z nich gościło w retroliście, a ten, no, powiem szczerze, ma szansę jeszcze iść w górę. Z 18 awans na 17 to Elvis Presley, a później Freestyle Project, Wanna Be Your Lover.
0: 17.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: To był błąd. No właśnie, to będzie tytuł, który już za chwileczkę zabrzmi na antenie Trendy Radia. Na 15 pozycji La Strada.
0: 15.
2: W dół.

0: Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Polskie dźwięki opanowały antenę Trend Radia w retroliście. Na 15, przypomnę, La Strada to był błąd, spadek z 12, a jeśli chodzi o pocztówkę z wakacji, no to mamy całkiem niezły awans grupy Papa Dance z 19 na 14.
2: 14.
3: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: 24/7 Friday Night, 13 zaliczona. A teraz JK, you and I i pędzimy w kierunku pierwszej dziesiątki.
0: 12.
2: W dół.

0: Surrender, The Sound Lovers lądują na pozycji numer 11, ale jest to szczęśliwy lot i lądowanie, bowiem jest to także awans utworu z miejsca 14 na 11. A teraz właśnie otwieramy już pierwszą dziesiątkę hitów. Przez najbliższy czas umili nam chociażby antenę Trend Radia. Ona, Vanessa Carlton, A Thousand Miles.
1: 11.
2: W górę.

0: Retrolista.
1: Pora już teraz na propozycję. Dzisiaj Squeezer, Wishing You Were Here. Tak zagramy, a wy, jeśli chcecie obdarzyć właśnie swoim głosem ten utwór, to wysyłacie smsy 7148 TRL.R, potem wykonawcę i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak pacjenta i zniszczenia na SOR-ze w Szczecinie, od tego zaczniemy. Potem wrócimy do sprawy płodów zakopanych na działce pod Rzeszowem i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzamiński, pacjent szpitalnego oddziału ratunkowego w Szczecinie, zaatakował ratownika i doprowadził do znacznych zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów placówki na Unii Lubelskiej. To zdarzenie z wczoraj wieczora. 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych. Jedno z kluczowych urządzeń

0: nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów.
1: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
2: A przed chwilą właśnie dotarła informacja, że sąd zastosował wobec kobiety 3-miesięczny areszt na wniosek prokuratury, zresztą do 10 września. Przenosimy się za granicę. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów w referendum. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację przed niedzielną Grand Prix Barcelony Katalonii, 7. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego rodak z teamu Ferrari, Lewis Hamilton, a z trzeciego lider klasyfikacji generalnej Włochy Kimi Antonelli, tak jak Russell z Mercedesa.

0: Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie jutro, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
8: Jeśli weekend, to też imprezowe dźwięki, a takie house'owe rytmy w retroliście funduje nam Robin S. i utwór Show Me Love.
9: 9.
10: W dół.

0: No i proszę, dalej meldujemy się na klubowych parkietach Europy. Sequential One, My Love Is Hot. To miejsce numer 8.
1: W górę.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: Po tej imprezowej karuzeli na antenie Trend Radio w retroliście, po utworach Show Me Love czy My Love Is Hot, teraz zmieniamy rytmy i pędzimy sobie do czasów, kiedy FR David z numerem Words Don't Come Easy podbijał listy przebojów. U nas ma jeszcze szansę to zrobić. 7.

0: Teraz, moi mili, poczujemy się niczym w programie 9060, który fundują nam Ania i Marcin. Oczywiście u nas dzisiaj w Retroliście bardzo często goszcząca w programie, o którym mówiłem, właśnie grupa Two Brothers on the Fourth Floor. Wonderful Feeling w Retroliście spada na miejsce szóste.
1: Sześć. W dół.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Z czwartego na piąte The Verve, Bittersweet Symphony, a tuż za podium Elize, dzisiaj Mua Lolita, z drugiego spada na pozycję numer 4.
0: W dół.

0: Return of the Mac, Mark Morrison. Ależ to jest kapitalny utwór. Dzisiaj ten właśnie hit w propozycjach i myślę, że warto rozważyć opcję, aby wprowadzić go do 30.
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 4.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: No i jeszcze jedna propozycja, która nam została do zagrania dzisiaj w 625 notowaniu. Retrolista trwa, a wśród hitów, które mają apetyt, aby wskoczyć do ścisłej 30, Red 5 For This World.
2: Propozycje. For this world, this world.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Tarnowie.
1: Ancora Fua i DJ Sash. Za chwileczkę trzeba będzie podkręcić głośność swoich radioodbiorników, żeby sąsiedzi wiedzieli, że weekend trwa w najlepsze, a wy słuchacie, no, retrolisty. Na 101.9.95.2 FM ostatnia prosta odliczania, bo do godziny 20 poznamy już także zwycięzcę, a na podium właśnie dla przypomnienia DJ Sash. Tak to kiedyś się grało.
2: Trzy. W górę.

0: Trendy Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity
1: wszechczasów.
2: Miejsce drugie do zagrania, Survivor Eye of the Tiger. To właśnie dzisiaj ten utwór awansuje z miejsca trzeciego.
3: Dwa.
4: W górę.

0: Obroniony tytuł mistrza sprzed tygodnia, Kaoma i Lambada. Tak, moi mili, właśnie finiszujemy i gram dla was ten jakże przyjemny, a zarazem można zaryzykować idealny na nadchodzące wakacje, także numer z listy wspomnień.
1: 1.

Tym oto sposobem, moi drodzy, dobrnęliśmy do wielkiego finału. Mamy pierwsze miejsce zagrane. Pierwsza trójka dzisiaj to Sasha Corenfoy z szóstego, awans na trzecie. Na miejscu drugim z trzeciego, awans Survivor, Eye of the Tiger i niezmiennie numerem jeden, Lambada. Tanecznym krokiem zamykamy retrolistę. Łukasz Michnal, dziękuję za obecność przy radioodbiornikach. Kłaniam się nisko i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kamil Majchrzak w finale turnieju w Holandii. 3-miesięczny areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Będziemy też na urodzinach króla Karola III. Marcin Krzemiński. Najpierw doskonałe wieści z Holandii. Kamil Majchrzak w finale turnieju w Sertogenbos. To po tym, jak pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6-6-1. Przeciwnikiem Majchrzaka w jego pierwszym w karierze starciu o tytuł imprezy cyklu ATP będzie turniejowa dwójka, Australijczyk Alex de Minaur. Start jutrzejszego meczu o 14.30. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na terenie byłej posesji kobiety w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
2: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
3: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przysłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary.
2: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty

Uroczystości w centralnym Londynie obserwowały tysiące ludzi. Król Karol ma 77 lat. W rzeczywistości obchodził urodziny 14 listopada, ale według tradycji sięgającej połowy XVIII wieku w królestwie panuje jednak zwyczaj, by rocznicę urodzin monarchów obchodzić w czerwcu, gdy brytyjska pogoda sprzyja świętowaniu na zewnątrz.

0: Niedziela z przewagą chmur, deszczowo, miejscami burzy i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, 19 miejscami na południu.
1: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy. To najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych.

0: organizatorów imprez.
1: Właśnie minęła 20 i właśnie zaczynamy sobotni wieczór razem ze mną. Ja nazywam się DJ Granty, a to jest Trendy Party w Trendy Radio. Living on Video na początek. Witajcie.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
2: Give me life, give me action. At the touch of the button. Flying through hyperspace.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: świetne trio damsko-damskie. Modelki i lubię cię jak lato. A do tego lata zostało nam tylko 8 dni. I na pewno ten utwór będziemy grać w te wakacje. No i ciekawe, co jeszcze dołączy do tego grona must play na to lato. A teraz odświeżamy Hi-Fi Superstar i Wet Fingers.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy Wojkówka. Trzecia edycja. Jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Jak na imprezie, prawda? No mamy imprezę razem z Trendy. Andy Dance i Harris to za nami, Zaukaria. A pozostając w podobnym tempie, co prawda nie jest to totalna świeżynka, bo miesiąc już ma, aczkolwiek w Trendy jeszcze nie graliśmy. Funky Beats, Albert RCB i Philip Max. Słynny utwór grupy Wilki w nowej wersji. Na zawsze i na wieczność.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

gramy dla was również nowości i słuchajcie, będę miał ich naprawdę sporo, bo dziś będzie też inna nowość, która ukazała się dosłownie wczoraj. A teraz usłyszymy nieco inne granie. Hash, hash. Ciekawe, czy pamiętacie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych

0: Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną po drugiej stronie, bo już teraz razem otwieramy trzecią godzinę dzisiejszego Trendy Party. Razem z nami duet Calvi Remy. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Zdecydowanie warto wracać. My Love. Polska produkcja od East Clubbers. No po prostu stare, dobre czasy. Mocna energia również przed nami, mimo że to zupełna nowość. Klas i jego najnowsza propozycja pod tytułem Das Boot.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: To są takie kawałki, które, co tu dużo mówić, pokazują nam, z jaką porą mamy już do czynienia. A przed nami już niestety ostatnia nowość na dziś, od Mata Bukowskiego tym razem, czyli kolejna z naszego polskiego podwórka. To Rewind. Posłuchajcie.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: muzycznej energii. Trendy Radio. Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy. To najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę, zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.